Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

ranek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Tylko błagam, odjedźmy stąd chociaż kawałek. Rzucił okiem na zgromadzonych nieopodal członków grupy wsparcia, którzy wpatrywali się w nich z zaciekawieniem. Dokończył, ledwie otwierając usta. Nie róbmy przedstawienia. Mam to gdzieś, parsknęła Lena. Nie ufam ci i nie wierzę. Chcesz ją wykorzystać, ale to ci się nie uda. No a westchnął ciężko, po czym sięgnął do kieszeni. Wiem, że źle zaczęliśmy. Podał jej coś w zwiniętej dłoni. Chyba mogę to naprawić. Niechętnie wyciągnęła rękę i wzięła od niego kartę pamięci, którą wczoraj przed nią ukrył. Zaśmiała się drwiąco. Pewnie jest wyczyszczona. Nic mi po niej. Jest w takim samym stanie, jak była wczoraj, dodał z naciskiem. Nie byłem w domu, od kiedy mnie zatrzymałaś. Musiałem iść do pracy. Mówiłem szczerze, że jestem szefem zmiany w Castoramie. Zrobiłem, co miałem do zrobienia i zwolniłem się pod pretekstem przeziębienia. Jesteśmy kwita? W jego oczach pojawił się uśmiech i dopiero potem chłopak rozciągnął usta w grymasie. Lena nie wiedziała, co na to odpowiedzieć, więc tylko zacisnęła szczęki i czekała na ciąg dalszy. Są tam fragmenty nagrań do innych odcinków. Głównie na nich mi zależało. Podkreślił, a potem dorzucił zniechęcony. A prawnika nie wzywałem, bo niby jak. Nie pozwoliłaś mi zadzwonić. Zresztą sama widziałaś, że byłem zaskoczony nie mniej niż ty. Owszem, chciałem wyjść z aresztu, więc skorzystałem z okazji. Zapewniam cię jednak, że nie miałem na to wpływu i przykro mi, że przeze mnie robią ci kłopoty. Jeśli o mnie chodzi, nie musisz mnie przepraszać. Tak jak słusznie zauważyłaś, mam to totalnie gdzieś. Jestem Max, chociaż wolę Noa. Ale to chyba już wiesz. Wyciągnął do niej szmukłą, długopalczastą dłoń. A ty jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać, bo słyszałem, że gliny mówią na ciebie siela. To jak? Zaczniemy od początku? Patrzyła z zazdrością na jego burzę rozsypanych jasnych włosów. Wyglądał jak australijski aktor z tą delikatną opalenizną, która podbijała nienaturalny błękit jego tęczówek. Zdawał się chudy, wręcz kościsty, ale wiedziała przecież, że pod luźnymi ciuchami ma pieczołowicie wypracowane mięśnie i jest bardzo silny. Pomyślała, że on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak działa na dziewczyny i teraz stosuje wobec niej swoje sztuczki, a co gorsza, one działają. Jesteś pewna? Zapytała, spoglądając na Darię. Dziewczyna stanowczo potwierdziła. Lena walczyła ze sobą jeszcze chwilę, a w końcu schowała kartę pamięci do kieszeni i mruknęła do podopiecznej. Rób co chcesz. Zarejestrowała rozczarowanie w oczach Noa i błysk radości u Darii. Co ją zabolało, więc odwróciła się i bez oglądania się za siebie odmaszerowała wolnym krokiem. Odprowadzał ją warkot silnika motocykla. Gdyby tutaj był któryś z jej braci, powiedziałby, że to muzyka dla jego uszu. Lena sama marzyła kiedyś o takim ścigaczu. Teraz jednak myślała tylko o tym, jak bliska była tego, żeby uścisnąć dłoń Noa i ile kosztowało ją, żeby się oprzeć jego urokowi. Nie wierzyła, że prawie ją przekonał do zgody. Była o to na siebie cholernie wściekła.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Takie instytucje jak Związek Katolicki Kobiet Polskich, Akademia dla Kobiet, Stowarzyszenie Ziemianek czy Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży zawdzięczają powstanie i rozwój inicjatywie i pracy Plater Zyberkówny. Cecylia Plater Zyberkówna napisała przeszło 30 książek i broszur oraz wiele artykułów. Sama odebrała dobre wykształcenie. W wieku 13 lat została oddana do zakładu naukowego Sacré-Cœur w Poznaniu. Po śmierci matki pomagała ojcu w prowadzeniu domu. Majątek odziedziczony po rodzinie postanowiła przeznaczyć na cele społeczne. Wyjechała za granicę, aby zobaczyć, jak tam funkcjonują instytucje wychowawczo-naukowe. Uczyła się rękodzieła w Paryżu, gdzie zdobyła tytuł mistrzowski w cechu krawieckim i później otworzyła w Polsce szkołę rękodzielniczą. Koniec XIX wieku był wyjątkowo trudnym czasem do podejmowania działań edukacyjnych. Rząd rosyjski nie pozwalał na tworzenie prywatnych szkół, podejrzewając inteligencję polską o wrogie zamiary. Zachowywanie i krzewienie tradycji religijnych i narodowych oraz nauka dziejów ojczystych i języka polskiego były poczytywane za karygodny występek. Historia gimnazjum przy ulicy Pięknej w Warszawie rozpoczyna się w 1882 roku. Początkowo jest to szkoła rękodzielnicza dla kobiet, prowadząca tajne nauczanie na poziomie ogólnokształcącym. W 1886 roku powstaje dwuklasowa szkoła z trzema klasami wstępnymi. W kolejnych latach dodawane są klasy czwarta, piąta i szósta. W 1907 roku określono typ szkoły jako siedmioklasowe gimnazjum ogólnokształcące z trzema klasami wstępnymi. Od 1909 roku dyrektorką szkoły jest Jadwiga Reutówna. W 1916 roku szkoła zostaje przekształcona w ośmioklasowe gimnazjum żeńskie typu humanistycznego z pełnymi prawami i trzema klasami wstępnymi. W czerwcu 1917 roku sześć pierwszych maturzystek otrzymuje świadectwa. Wtedy też powstaje koło byłych wychowanek gimnazjum. W publikacji wydanej w 1928 roku z okazji dziesięciolecia powołania koła czytamy, że gromadzi ono ludzi młodych, których w chwili opuszczenia murów szkolnych połączyło na zawsze wspomnienie wieloletniej wspólnej pracy, wspólnych zmartwień, rozrywek i przeżyć. Podtrzymuje nieustannie w życiu pozaszkolnym przywiązanie i wierność ideałom wpojonym przez szkołę oraz daje sposobność do ich realizowania w pożytecznej działalności. Do 1919 roku koło byłych wychowanek gimnazjum funkcjonowało pod nazwą Stowarzyszenia Byłych Wychowanek. W 1920 roku zalegalizowano nową nazwę i wytyczono nowe cele.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czuję, szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. Naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już dziś po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
0: To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Dana Romera, Arrival in Ashford, tak się ten temat nazywa, muzyka z produkcji Rycerz Siedmiu Królestw. No, rycerz jest taki ciut śpiący, nie mówię o tym śpiącym rycerzu z Zakopca tatrzańskim, co tam sobie leży. Ja wstałem, chociaż jak to słówka, jeszcze oczy otwieram, przecieram. Ale zaraz o siódmej otwieramy przecież menu naszego wakacyjnego śniadania mistrzów. Dariusz Stajczuk, dzień dobry, zapraszam do wspólnego konsumowania. Dużo fajnych smaczków i dzisiaj dla was mamy. No i oczywiście całe morze wakacyjnej muzyki w RMF Classic. 17 lipca, porankowo. Zapraszamy, zapraszamy. Teraz Ania Taylor-Joy już nam śpiewa. Ostatniej nocy w Soho, Downtown.

0: artysta i ten oscarowy film u nas porankowo. 6:58 i pół minuty jeszcze, nawet już za chwilkę zaczynamy nasze wakacyjne śniadanie mistrzów. Będą także pierwsze nasze fakty i prognoza pogody dla Polski od morza do Tatr.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Po reklamie.
0: Piątek, 17 dzień lipca, 7 punktualnie, Dariusz Stańczuk. Dzień dobry, witamy porankowo, właśnie witamy, bo nie jestem tutaj sam. Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
0: Przy naszym newsowym mikrofonie, bo oto pierwsze dzisiaj o 7 nasze wakacyjne fakty RMF Classic.
10: Maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Taki zapis znajdzie się w ostatecznej wersji przepisów, które mają być częścią reformy systemu ochrony zdrowia. Plan zmian Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego.
11: Ten górny limit zarobków dla wszystkich lekarzy w Polsce według przewidywań szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wejdzie w życie prawdopodobnie od przyszłego roku.
12: Przede wszystkim teraz czekają nas konsultacje społeczne, ale my zakładamy, że ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia. Zobaczymy, jaki będzie proces legislacyjny.
11: Uwagi do tych propozycji złoży na pewno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodnicząca Grażyna Cebulska Kubat przekonuje, że maksymalną stawkę dla lekarzy należy zróżnicować w zależności od zakresu obowiązków konkretnych osób.
13: Po czym nam się to może skończyć? Że lekarze naprawdę wysoko wykwalifikowani będą nam odchodzić.
11: Formalne konsultacje tych przepisów mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Będzie w nich też m.in. obowiązek pracy dla każdego lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
10: Komentarze po tych obradach zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. 20 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i setki tysięcy złotych zadośćuczynień dla ofiar. To kara dla Łukasza Żaka. Mężczyzna jest sprawcą wypadku na trasie Łazienkowskiej, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.
14: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed takimi kierowcami jak pan, mówił wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera, uzasadniając najwyższy w historii wyrok w takiej sprawie.
15: Panie Żak, dlaczego ta kara? Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
14: Rozpędził pan do 220 km na godzinę mały czołg, mówił sędzia. Był pan pijany i filmował pan ten wyczyn. Nie udzielił pan też pomocy ofiarom i uciekł z miejsca wypadku.
16: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
14: Mówiła prokurator, z której oceną sąd w pełni się zgodził. Razem z Żakiem na kilkuletnie kary więzienia skazano 5 osób pomagających mu w uniknięciu kary i ucieczce za granicę.
10: W sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia był nasz dziennikarz Tomasz Skory. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Michała Fiodorowa wywołała falę protestów w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Demonstranci domagali się przywrócenia ministra na stanowisko, zarzucając prezydentowi usuwanie skutecznych polityków. Słychać było krzyki "Przywróćcie Fiodorowa" czy "Wstyd, wstyd".
17: Senator! Senator! Senator! Senator!
10: Zełenski uzasadnił odwołanie Fiodorowa narastającym konfliktem między ministrem a głównodowodzącym ukraińskiej armii Oleksandrem Syrskim. Sam Fiodorow publicznie zarzucał generałowi Syrskiemu brak współpracy i apelował o jego zmianę, twierdząc, że spór utrudnia modernizację ukraińskich sił zbrojnych.
9: I zamiast tego, żeby przydumać...
10: Zamiast zastanawiać się, jak pokonać Rosję, co jest zadaniem głównodowodzącego, Syrski wymyślił, jak podzielić kraj w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, mówił po dymisji Fiodorow. Obowiązki ministra obrony przejął szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy generał Jewchenij Chmara.
17: Poranne fakty RMF Classic.
10: Kibice Lecha Poznań w euforii. Wieczorem mistrz Polski zdobył 7 w swojej historii Super Puchar Polski. Kolejarz pokonał Górnika Zabrze 3-1.
18: No, jesteśmy podekscytowani. Wspaniałe zwycięstwo.
19: Tutaj niektórzy mówią, że teraz czekają na 3 rzeczy. Trzecie z rzędu mistrzostwo, Puchar Polski i Ligę Mistrzów.
18: Tak jest. Właśnie wspominałem o Lidze Mistrzów, a oprócz tego Puchar Polski musimy mieć, żeby trener zdobył wszystko. Koronę.
20: Dobrze zaczęliśmy sezon. Tego mi brakowało w zeszłym sezonie.
21: Piękna gra, piękne bramki i dużo.
10: Usłyszał po meczu nasz poznański dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Do Polski napływa ciepłe, polarne, morskie powietrze. Na wschodzie najładniej, na zachodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Od zachodu właśnie postępują opady deszczu i burze lokalnie nawet z gradem. Nad morzem i na przedgórzu od 23 do 27, w pozostałych regionach od 28 nawet do 32 stopni Celsjusza.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Już 5 minut.
17: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: Już 5 minut po 7 właśnie. Wakacyjnych smaczków i dzisiaj nie zabraknie. Będą wakacyjne porady dla kierowców. Wątki ekonomiczne, sportowe. Do porannych gazet także zajrzymy. Wakacyjny konkurs bardzo fajny będę dla was miał. No i nagrody, nagrody oczywiście. Do Waszyngtonu zajrzymy. Do Kazimierza nad Wisłą też. A wszystko wśród naszej wakacyjnej, najpiękniejszej muzyki filmowej w RMF Classic. Do 10 będę tutaj dzisiaj z wami. Dariusz Stańczuk. Zapraszam. Przyjaciele, filmowi, tytułowi teraz i The Rembrandts na tej dźwiękowej ścieżce.

0: Dynastia Tudorów i z tej produkcji muzyka Trevora Morrisa, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic, 12 minut już po siódmej, tymczasem kolega Maciej.
1: Smaczki historyczne prezentuje Maciej Korkuć.
2: Dzisiaj będzie o szarańczy i o tym, że nie ma tego złego, co by na dobre w gruncie rzeczy nie wyszło. Jędrzej Kitowicz w pamiętnikach opisywał, że w roku 1748 z Turek, czyli chodziło o Wołoszczyznę, która wtedy była częścią Imperium Turków Osmańskich, dzisiaj leży w Rumunii, wyleciała była na Ukrainę szarańcza w niezmiernej liczbie, a potem wysypała się na całą Polskę, Litwę i prawie całą Europę. Kitowicz opisuje dokładnie. Kształt tego robactwa był kształtem konika polnego. Długość calów 3, czyli około 7,5 cm. Miąższość pół cala, nóg 6, skrzydeł po każdej stronie 4. Prążkami i kropkami na kształt liter greckich centkowych. Kolor z wierzchu ciemnoszary, spodem jaśniejszy. W pyszczku 8 zębów ostrych, oczki małe, czarne. Najbardziej szkodziła ta szarańcza niedojrzałym zbożom, bo szybciej napadała zielone, szkodziła łąkom i ogrodom, mając większy apetyt do świeżej zieleniny. Ciągnęła niezmiernymi tłumami na kilka mil wszerz i wzdłuż tak gęsto, że ćmiła słońce na kształt chmury. Gdzie zapadła na popas o południu, bawiąc najwięcej parę godzin, tam była mniejsza szkoda. Gdzie na noc zapadła, tam nierównie szkoda była większa. Nie wybierała szarańcza miejsca spoczynku. Tam, gdzie akurat była, padała. Na pola, na domy, na ogrody, na rzeki i stawy, w których tonęła. Ślepym lotem dla swojej gęstości uderzała w to wszystko, z czym się spotkała. Podróżny musiał przed nią chronić oka, jak przed gradem, gdy jest prosto w oczy. Konie broniły swoich łbów ustawicznym kiwaniem. Trzeszczała ta szarańcza pod nogami i kołami, jak śnieg zmrożony. Z boków jej wychodził fetor, ale nieszkodliwy. Trzoda chlewna jadła ją chciwie i pasła się nią. I tutaj Kitowicz dodaje, nie masz tego złego, żeby na dobre nie wyszło. A zaraz potem pisze. Na zimę szarańcza zapuszczała ikry w ziemię w gruntach piaszczystych. Stara zdychała. Młoda szarańcza wychodziła z ziemi w maju. Póki jej skrzydła nie urosły, pomykała się skokiem koników z miejsca na miejsce. Ale już wielkiego pola do popisu nie miała. Jak pisze Kitowicz, znajdowała się w Polsce po wielu miejscach aż do roku 1750, w którym wyginęła. No cóż, owa trzoda chlewna, czyli świnki i wieprze, musiały ogłosić chyba żałobę po utracie takich smakołyków.

0: cudnej urody fletowe Badineri z drugiej orkiestrowej suity Jana Sebastiana Bacha, mistrza baroku. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Jedziemy dalej, tym razem smaczki Automoto.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Komisja Europejska analizuje możliwość wprowadzenia obowiązkowego systemu ograniczającego prędkość pojazdów. To ograniczanie prędkości następowałoby automatycznie na bazie danych satelitarnych i lokalizacyjnych. Sprawa ma dotyczyć wszystkich nowych aut sprzedawanych w krajach Unii od 2030 roku. Nowy system wykorzystywałby GPS, sieć 5G i kamery rozpoznające znaki drogowe. Wszystko po to, by dostosować prędkość auta do prędkości na znak obowiązującej na danym odcinku. Jak piszą na łamach The Telegraph, auto wyposażone w taki system automatycznie zwalniałoby po wjechaniu na teren z niższym limitem prędkości. Producenci aut mieliby obowiązek montowania kontrolowanych zdalnie urządzeń ograniczających moc silnika. Na razie Europejska Komisja niczego jeszcze na tym polu nie nakazuje, ale tak w ramach zdrowego rozsądku, bez odgórnych nakazów, samemu warto ściągać nogę z gazu, żeby do tej destynacji, także wakacyjnej, bezpiecznie dojechać.

0: dopiero teraz się budzi. To było bardzo łagodne wybudzanie, wyciąganie z objęć Morfeusza. Bardzo taktowne i delikatne takty i nuty Randy'ego Newmana z produkcji Historia małżeńska. To jest piątkowe wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. 29 minut już po siódmej.
1: Reklama.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto.

0: kilogram aż 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: We wschodniej połowie Polski dzisiaj najpogodniej, na zachodzie zachmurzenie duże, momentami tylko większe przejaśnienia. Właśnie od zachodu postępują opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Uważajcie, od 23 do 27 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, w pozostałych regionach od 28 do 32 stopni Celsjusza. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Sienna Spiro już teraz zaśpiewa Material Lover. To jest Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Filmowa muzyka Michała Lorenca w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. 300 mil do nieba, kadry z filmu, jednego z kilkuset filmowych produkcji, które kręcone były w Łodzi, za nami przedwczoraj, ależ to była zabawa. Plenerowy, wakacyjny program prosto z Łodzi. Filmowa mapa Polski, piękne mamy wspomnienia. 7:40 tymczasem.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: W Polsce na razie ciepła pora roku, ale tego lata mroźna zima martwi już rodaków ogrzewających domy pelletem. Jakaś granda z tym peletem jest, posłuchajcie. Peletu brakuje, bo po srogiej zimie ludzie przed kolejną zimą wykupują ten pelet na potęgę. A nabywców jest dużo, bo pelet służy do ogrzewania 450 tysięcy polskich domostw. Sytuacja wygląda tak, że za tonę peletu trzeba już zapłacić nawet 2100 zł. Rząd rozważa ponoć zwiększenie podaży drewna, żeby ceny peletu zahamować. Zobaczymy, w jakim to pójdzie kierunku. W każdym razie mamy letni peletowy boom. Pelet okazuje się wyjątkowo drogim opałowym paliwem. Drenuje kieszenie użytkowników w czasie, kiedy o mroźnej zimie woleliby w ogóle nie myśleć. Ach, ten pelet. Nasze paliwo już od rana to dobry nastrój i najpiękniejsza muzyka. Tylko się częstować, bardzo proszę. Ludwig van Beethoven już teraz z bagatelą dla Elizy.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Ta solowa trąbka to trąbka z partytury Billa Conti'ego, muzyka z dynastii w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Jak wam mija ten lipcowy poranek? W naszym menu także obiecany konkursowy smaczek.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Przy wakacyjnym śniadaniu pytamy was o dźwiękowe skojarzenia z latem, z wakacjami. W tym tygodniu to skojarzenia związane z jazdą pociągiem, taka rzeczy kolej. Tak, para buch, koła w ruch, jak to się mawiało. Właśnie, może ktoś tak retro parowozem wakacyjnie jeździł, tak czy owak w kolejowych brzmieniach lata. Przywołujecie w swoich wpisach wakacyjne wspomnienia związane z podróżami pociągiem. Mogą to być zapamiętane przez was przygody czy zdarzenia na dworcowych halach, na peronach, czy już w przedziałach pociągów, czy też w bezprzedziałowych też można przygody mieć. W pociągach mknących nad morze, nad jeziora, w góry, doliny. Co tam wyjdzie z waszych szufladek pamięci? Bardzo proszę, zapisujcie autorów najfajniejszych wpisów. Nagradzam w tej zabawie naszymi radiowymi bidonami. Ja, RMF Classic, piszcie dariusz.stanczuk, rmfclassic.pl. Wasze konkursowe wpisy przyjmuję już od zaraz.
2: Na wszystkie produkty, nawet 40.

0: piękna i wolna, także w Amorach Carmen. Georges Bizet, operowy smaczek w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Za dwie minuty już ósma, za dwie minuty nasze kolejne wakacyjne fakty i prognoza pogody.
1: Reklama. Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Punktualnie ósma, Grzegorz Jasiński i wakacyjne fakty w RMF Classic.
15: Rada Ministrów omówi w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach. Chodzi o reformę, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki wybranych lekarzy.
16: Po pierwsze, górnym limitem zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, propozycja to teraz 240 zł brutto za godzinę pracy, a do tego pojawi się pomysł wprowadzenia górnego pułapu czasu pracy medyków, czyli dwa etaty. I takie zapisy są w ustawie, która też po weekendzie ma trafić do konsultacji. To potwierdza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
17: My dzisiaj proponujemy dwa etaty. Znam oczywiście propozycję również strony związkowej, która chciałaby, żeby ten limit był niższy. Natomiast poczekamy na konsultacje społeczne, dlatego dzisiaj proponujemy do dwóch.
16: Równolegle już dzisiaj musi zapaść ważna decyzja dla reformy w szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki do dzisiaj ma czas na podpisanie albo zawetowanie ustawy, która pozwoli zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu. Te ogólnopolskie dane według rządu miałyby służyć też do lepszego, dokładniejszego planowania limitów, wynagrodzeń i godzin pracy lekarzy.
15: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ceny sięgające 2000 zł za tonę, do tego w niektórych składach pusto. Rząd na razie nie podejmuje działań, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na aktualną sytuację na rynku pelletu.
18: Rząd liczy, że sytuacja sama się unormuje. Wyższe stawki mogą wynikać z większego zainteresowania, bo posiadacze pieców na pelet po niezwykle mroźnej zimie teraz chcieli zaopatrzyć się w trakcie lata.
19: Na jesieni te ceny powinny być optymalnie.
18: Mówił w porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka, ale jego resort nie poczuwa się do pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za sytuację na rynku.
19: Jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie nie w ramach programu Czyste Powietrze, do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę.
18: To odsyła nas pośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale szefowa tego resortu Paulina Henning-Kloska zaznacza:
14: ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne.
18: Oba ministerstwa ustaliły, że w przyszłości należy otworzyć regulacje na agropelet, który jest tańszy. W praktyce skutki takich zmian możemy zobaczyć dopiero za kilka lat.
15: Przewiduje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
20: Fakty o poranku w RMF Classic.
15: Nielegalnie produkowali i sprzedawali sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali grupę przestępczą trudniącą się tym procederem. Na polecenie poznańskiej prokuratury zatrzymali 3 osoby.
21: To kobieta i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami polskimi. Wpadli podczas policyjnej akcji na Śląsku. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani nielegalnie w swoich miejscach zamieszkania wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Wyprodukowane medykamenty przechowywali w magazynach. W jednym z takich magazynów policjanci natrafili na 5 palet z podrobionymi preparatami farmaceutycznymi. One trafią teraz do analiz. Grupa do dystrybucji swoich produktów wykorzystywała kurierów. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i sprzedaży produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzani trafili do aresztu.
15: Informuje Krzysztof Zasada.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Z zachodu na wschód przemieszcza się dzisiaj w Polsce ciepły atmosferyczny prąd. Na wschodzie najpogodniej, na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Od zachodu właśnie idą opady deszczu i burze, lokalnie z gradem nawet, nad morzem i na przedgórzu do 27 stopni, w pozostałych regionach od 28 do 32 stopni w skali Celsjusza.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: To jest piątkowe wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic z wiatrem we włosach. Teraz Bryan Adams, a nawet z wiatrem w grzywie, bo to jest Here I Am z Mustanga z Dzikiej Doliny. Bardzo proszę.

0: Marco Beltrami i muzyka z filmowej produkcji Ciche Miejsce 2. 11 minut już po 8.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Najpierw polityka. Tutaj dowiemy się, czym grozi kąpiel w basenie. Nie tylko w krakowskim Zakrzówku, lecz w całej Polsce. Rewitalizacja Zakrzówka, słynnego zalanego wodą kamieniołomu, niemal w centrum Krakowa, zwanego polskimi Maldiwami czy małą Chorwacją, budzi coraz większe kontrowersje. Miejsce, które przyciągało nurków z całej Europy, znajdowało się w czołówce najlepszych spotów na świecie, zamieniono na basenowe kąpielisko i park rekreacyjny. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, co dzieje się ostatnio. Przez prawie cały czerwiec kąpielisko było zamknięte, bo w wodzie pojawiła się dziwna czarna substancja. Gdy zdecydowano się na otwarcie basenów, zmniejszono o połowę, do zaledwie 300 liczbę ludzi mogących przebywać jednocześnie na pomostach. W kąpielisku pływa wszystko i to nie tylko o krakowski Zakrzówek chodzi. Poczytajcie, kochani, poczytajcie podczas wakacyjnych kąpieli. Także w polityce, w dziale kultura, spełnił się film. Bardzo ciekawa sprawa. Biografia Krzysztofa Piesiewicza to wstrząsające studium losu, w którym zmaterializowały się mroczne wizje spisanych wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim scenariuszy. Był Piesiewicz legendą palestry, moralistą, symbolem elit, a zarazem bohaterem jednego z największych skandali obyczajowych wolnej Polski. Słynna afera szantażowa, z którą męczył się przez ostatnie lata życia Krzysztof Piesiewicz. Spełnił się film, bardzo ciekawy artykuł w polityce. Chicago, które wakacyjnie pewnie też odwiedzacie, o tym w Newsweeku. Tęsknota za Jackowem. Chicago, w którym zamieszka Robert Lewandowski, wciąż jest największym polskim miastem poza granicami kraju, ale na ulicach już się tej polskości Chicago nie czuje. No i jeszcze w dziale kultura fenomen Christophera Nolana. W epoce, w której kino coraz częściej przypomina produkt projektowany przez algorytm, Christopher Nolan pozostaje twórcą wierzącym w inteligencję widza. Odyseja ma szansę potwierdzić, iż ambitne kino wciąż może podbijać światowy box office, a Odyseja Christophera Nolana, przypominamy, od dzisiaj w polskich kinach.

0: werble od Randy'ego Edelmana, to werble z pola bitewnego w produkcji Gettysburg. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów. Jeśli nad Bałtykiem wybraliście plażowanie i kąpiele, uważajcie na parzydełkowce. Parzydełkowce, inaczej meduzy ogniste. Blisko 300 osób poparzyły w falach Bałtyku przy plaży na niemieckiej wyspie Fehmarn. Silny wiatr przywiał niebezpieczne parzydełkowce prosto na zatłoczone kąpielisko i w okamgnieniu interweniowali ratownicy. Ale co robili? Posłuchajcie, postawili na sprawdzoną metodę łagodzenia skutków kontaktu z meduzą. Miejsca dotknięte przez te parzydełkowce spryskiwali pianką do golenia, a potem zeskrobywali ją z poparzonych ciał drewnianą szpatułką. Taka była sytuacja. Otóż pianka neutralizuje powodujący pieczenie jad tych ognistych meduz. Ważne, żeby nie spłukiwać takiej rany wodą, bo to może nasilić podrażnienie. Wychodzi na to, że pianka do golenia do kąpieli z meduzami także służy. Jakich to rzeczy człowiek się podczas wakacji uczy, prawda?
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów z szumem fal.
0: Płyniemy dalej na wakacyjnych falach radiowych RMF Classic. Dobry, zły i brzydki, ten spaghetti western za chwilkę w naszym kinie. Teraz Planety Gustawa Holsta, Jowisz i Lang Lang przy fortepianie.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Piątkowe wakacyjne śniadanie mistrzów, 8:31 na naszych zegarach.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Ciepłe, polarne, morskie powietrze górą dzisiaj w Polsce. Na wschodzie kraju najpogodniej. Na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Właśnie od zachodu postępują opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Uważać trzeba. Od 23 do 27 w tym przedziale temperatura nad morzem i na przedgórzu. W pozostałych regionach od 28 do 32 stopni. Nora Jones przy gitarze, teraz Sunrise. Taka oto przeurocza piosenka. Wakacyjne śniadanie mistrzów.

0: pamiętna komedia, Akademia Policyjna, uśmiechy na twarze o poranku wyciąga przy filmowej muzyce Roberta Folka. Uczeń Jacka Malczewskiego, działający w Polsce i w Stanach, ekscentryczny rzeźbiarz, malarz, teoretyk sztuki, twórca grupy Szczep Rogate Serce, bohater filmu, który wyprodukował Leonardo DiCaprio, Stanisław Szukalski, patronuje wydarzeniu pod tytułem Zainspirowani Szukalskim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie Szukalski pomieszkiwał w willi Szukałka. Odbędzie się już 5. edycja wydarzenia Zainspirowani Szukalskim, mówią organizatorzy Marta Mulawa i Łukasz Kilarski.
1: Goście śniadania mistrzów.
2: Niesamowite jest to, że zainspirowani jest tutaj bardziej właściwym słowem niż samo nazwisko Szukalski. Dlaczego tak się dzieje? Irek Dobrowolski, który zrobił z Anną Dobrowolską, producentką, film i z Leonardo DiCaprio, na 4. edycji tak się zainspirował naszym projektem, że stworzył sztukę na 4. edycję. Leszek Konarski z kolei, zaproszony na 2. edycję, tak mu się spodobało, opowiadał wtedy o wywiadzie, który robił przez Ocean w latach 70. z Szukalskim jako redaktor, że zrobił na podstawie listów swojego taty, ulubieńca ze Szczepu Rogate Serce Szukalskiego, Mariana Konarskiego, zrobił na podstawie ich listów sztukę na 4. edycję.
3: W tym roku będziemy mieli wydaną tą sztukę, czyli ten projekt cały czas się kontynuuje. Będziemy mieć promocję tego dramatu wydaną przez Muzeum Stanisława Szukalskiego w Gdyni. Kolejna właśnie promocja książki o Szukalczyku Franciszku Frączku, którą napisał ta Deusz Zych i będziemy ją pokazywać, bo ten rok jest rokiem Słońcesława z Żołyni na Podkarpaciu i chcemy to też uhonorować na naszym projekcie. Ale też mamy ciekawą rzecz, ponieważ w tamtym roku po raz pierwszy na Szukałce zrobiliśmy wydarzenie, właśnie czytanie dramatu My Samorodni Leszka Konarskiego. Młody aktor Bartosz Sak podjął się reżyserowania tego spektaklu, a w tym roku Bartosz wystawia swój monodram.
2: Można powiedzieć performance, tak?
3: Performance.
2: Medialny. Chodzi o to, że wreszcie to miejsce, o które zabiegaliśmy, żeby tam się coś działo, bardzo nam było żal, że ta Szukałka, czyli to miejsce, gdzie sam Szukalski powiedział, że spędził najlepsze lata swojego życia, po prostu tak jest zaniedbane, że nawet nie można samo się ich wyciąć. I Bartosz Sak zadbał o to, żeby tą przestrzeń oczyścić, żeby ją doprowadzić do takiego stopnia, że postawili tam kilkadziesiąt krzeseł i odbyła się sztuka Leszka Konarskiego. Także to miejsce wreszcie ożyło i to było takim naszym jednym z celów, żeby ta Szukałka też była, no tam jest też magia, tak, samego Szukalskiego. Więc to się dzieje.
3: Tak,
2: i to jest fantastyczne.
3: Przedstawienie Ród Naród w przyrodzie, a także spektakl muzyczny Miodynia, inspirowany projektem Miodyni Stanisława Szukalskiego.
0: Jubileuszowa 5. edycja wydarzenia Zainspirowani Szukalskim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą już w tę sobotę i w niedzielę, jutro i pojutrze. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie u nas na stronie na rmfclassic.pl.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: 8:40, Piotr Czajkowski naszym gościem. Teraz Jezioro Łabędzie i z tego baletu scena z drugiego aktu. Tak to brzmi, bardzo proszę. Ruszamy na tafle jeziora.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zbigniew Wodecki, formacja Mycz & Mycz, rzuć to wszystko, co złe. No pewnie, że rzucamy. Dziś imieniny Aleksa, Bogdana, Dzierży Kraja, Feliksa, Teodozjusza, Solenizantom. Życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Te dzisiejsze imieniny Bogdana, słuchajcie, to imieniny także tego serialowego Bogdana, który i na polu, i na dworze działał. Chodzi o Bogdana z serialu 1670 z okazji imienin Bogdana i z okazji premiery trzeciego sezonu 1670 szykujemy program z serialowym Bogdanem, czyli z Dobromirem Dymeckim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.
0: Przed tym wyjątkowym spotkaniem z Bogdanem zachęcamy Was do zabawy w scenarzystów serialu 1670. Chodzi o wymyślenie dalszych losów Bogdana. Trzeba swój tekst nagrać w formie wiadomości głosowej i wysłać do nas na Instagramie albo na Facebooku RMF Classic. Autorzy najciekawszych głosówek zgarną wejściówki na Panoramę 1670 we Wrocławiu. Świetna wystawa, a zwycięskie nagrania wyemitujemy podczas imienin Bogdana w specjalnym programie dziś po 16 na antenie RMF Classic. Cały czas czekamy na Wasze pomysłowe nagrania. Bogdan przypomni się już teraz sceną z 1670. Umuzycznił tę całą historię Jerzy Rogiewicz.

0: Słynny marsz turecki Mozarta, marsz z 11 sonaty fortepianowej A-dur Amadeusza. Za chwilę już 9 kolejne nasze wakacyjne fakty w RMF Classic. Ja przypominam, cały czas zbieram wasze zgłoszenia w sprawie brzmienia lata w tym konkursie Wspaniałe Bidony RMF Classic do zdobycia. Wspominacie wasze przygody z koleją wakacyjne w pociągach, w przedziałach, na dworcach. dariusz.stanczuk@rmfclassic.pl. Cały czas czytam to, co do mnie ślecie.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Punktualnie 9, Grzegorz Jasiński i fakty w RMF Classic.
11: Komisja Europejska przedstawi dziś największą od lat reformę ETS, czyli systemu handlu emisjami. To być albo nie być dla przemysłu, zwłaszcza hut czy cementowni. Od tego będzie też zależeć w przyszłości wysokość naszych rachunków za energię. Co wiadomo na podstawie pierwszych przecieków?
12: Jak ustaliłam, Komisja Europejska spełni kilka najważniejszych polskich postulatów. Spowolni tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, utrzyma po 2030 roku fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem, i wydłuży wydawanie darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu. To efekt presji 10 krajów, w tym Polski, które tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii i ostrzegają przed zaostrzeniem przepisów. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła wczoraj na naszej naszej antenie o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotne szczegóły będą dopracowywane dzisiaj do ostatniej chwili, a także, że przeciwko łagodzeniu ETS otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele, która domaga się utrzymania, a nawet zaostrzenia przepisów. To oznacza, że wkrótce rozpoczną się bardzo trudne negocjacje.
11: Zapowiada nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: Oparte na faktach.
11: Śląscy restauratorzy łączą siły w walce z nieuczciwym klientem. Mężczyzna przychodzi do restauracji, zamawia posiłki, je, pije, a gdy nadchodzi czas zapłaty, okazuje się, że nie ma gotówki, a płatności kartą są odrzucane. Właścicielka jednego z lokali ustaliła, że poszkodowanych przez mężczyznę zostało już około 30 restauratorów. Policja kwalifikuje takie działanie jako szalbierstwo.
14: Tak, czyli wykroczenie polegające na wyłudzeniu odpłatnego świadczenia, w tym przypadku posiłku, bez zamiaru płacenia. Niedawno 42-letni mężczyzna został zatrzymany w lokalu w Bytomiu. Personel go rozpoznał i wezwał policję. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary aresztu. Wyszedł już na wolność. Właścicielka restauracji i jednocześnie adwokat Monika Sulewska-Bajkiewicz uważa, że mężczyzna powinien odpowiadać za przestępstwo, a nie wykroczenie.
15: W mojej ocenie właściwym słowem, żeby to określić, jest to oszustwo.
14: Restauratorka dotarła do 31 lokali, w których mężczyzna się stołował i nie płacił.
15: Cel tego mojego działania był taki, żeby zgromadzić dużą liczbę osób pokrzywdzonych po to, żeby złożyć zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, żeby po prostu ten proceder ukrócić.
14: Policja podkreśla, że o kwalifikacji czynu decyduje sąd.
11: Informuje nasza reporterka Anna Kropaczek. Japonia, pokonując w Osace Kanadę 3-2, wygrała 10. mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Wiceliderem jest ekipa USA, która w Chicago wygrała z Brazylią 3-0. Biało-czerwoni zajmują w tabeli trzecie miejsce z bilansem 7 zwycięstw i 2 przegranych. Dziś w nocy zagrają z Brazylią, a w kolejnych dniach jeszcze z Francją i USA. Nordic Walking nie zwalnia tempa i wciąż zyskuje sympatyków. W Polsce regularnie chodzi z kijkami już ponad 1,5 miliona osób. To jedna z najprostszych form aktywności na świeżym powietrzu. Angażuje nawet 90% mięśni całego ciała i odciąża stawy. Na trening na wrocławskim Ołtaszynie zajrzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
16: Wstawiasz kij, zaciśnięta dłoń i napinasz mocno brzuch, wychodzisz do przodu, tak? Czyli musisz myśleć o tym, że tym kijem masz się przepchnąć.
17: Podobno to pani pierwsze kroki.
18: Tak, z racji wieku kwestie związane z jakimiś problemami z kolanami, czyli szukam jakiejś aktywności takiej bezpiecznej. No i postanowiłam wrócić do starego treningu sprzed 20 lat.
17: Ma pani jakiś założony cel?
18: Założony cel to minus 20 kg.
17: A, to ambitnie?
18: Ambitnie.
17: To nic pani nie zostanie.
18: No, dobrze by było, gdyby tak było, ale że tak powiem, to jest mój cel i zobaczymy, w jakim tempie uda się go zrealizować.
17: No to kijki w dłoni idziemy.
18: Tak jest.
11: Trzymamy kciuki za panią Gosię i innych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Z tymi kijkami dzisiaj maszerujemy, jak Polska długa i szeroka, w ciepłym polarnym morskim powietrzu. Najpogodniej zdecydowanie we wschodniej połowie Polski. Na zachodzie nieco chmur i też przejaśnienia. Od zachodu właśnie iść zaczynają w Polskę opady deszczu i burze. Nad morzem i w rejonach podgórskich do 27 stopni, w pozostałych regionach nawet do 32 kresek na skali Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A teraz w wakacyjnym nastroju Looking for the Summer, Chris Rea.

0: filmowi tytułowi Avengersi i muzyka Alana Silvestri, jego wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Słuchamy muzyki, ale śledzimy także to, co dzieje się za oceanem. Donald Trump wygłosił w nocy polskiego czasu z Białego Domu orędzie poświęcone bezpieczeństwu amerykańskich wyborów. Zapowiedział odtajnienie dokumentów wywiadowczych, które, jak twierdzi, mają pokazywać próby zagranicznej ingerencji w amerykański proces wyborczy. W tej sprawie nasza waszyngtońska korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Najmocniejsza część wystąpienia dotyczyła Chin. Prezydent oskarżył Pekin o działania wymierzone w wybory z 2020 roku i zarzucił amerykańskim służbom, że nie przekazały jego administracji wszystkich informacji. Trump mówił o ponad 700 stronach odtajnionych materiałów wywiadowczych i twierdził, że Chiny weszły w posiadanie danych nawet 220 milionów amerykańskich wyborców. Nie przedstawił jednak dowodów, że miało to wpływ na wynik wyborów. Naszym celem przy ujawnianiu tych informacji nie jest osłabienie zaufania do wyborów, lecz zdobycie tego zaufania poprzez wskazanie słabych punktów systemu i bardzo, bardzo szybkie ich usunięcie. I to właśnie robimy, mówił Trump. Trump nawiązał także do sytuacji na Bliskim Wschodzie i przekonywał, że amerykańska gospodarka pozostaje w dobrej kondycji. Większość komentarzy po wystąpieniu dotyczyła jednak wyborów i powrotu prezydenta do zarzutów dotyczących kampanii z 2020 roku. Wystąpienie od początku budziło kontrowersje. Część dużych amerykańskich stacji telewizyjnych zrezygnowała z transmisji na swoich głównych kanałach. Telewizja CNN uzasadniła to następująco. Będziemy monitorować wystąpienie prezydenta, jak robimy to zawsze, ale nie będziemy transmitować go na żywo. Powodem jest dobrze udokumentowana historia wygłaszania przez prezydenta nieprawdziwych twierdzeń na temat wyborów. Demokraci skrytykowali orędzie, a także wśród części republikanów pojawiły się głosy, że ponowny powrót do tematu wyborów z 2020 roku może odwracać uwagę od innych problemów, takich jak gospodarka czy sytuacja międzynarodowa.
2: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: W ważnych sprawach z Waszyngtonu i nie tylko, zza oceanu nasza waszyngtońska korespondentka Lidia Krawczuk głos zabiera we środy i w piątki wakacyjne u nas po 9:00, a więc najbliższe spotkanie z Lidią w najbliższą środę o tej właśnie porze. Jaguar w naszym kinie, teraz Władimir Kosma, pamiętny filmowy temat.

0: temat Włodzimierza Korcza, wyśpiewany przez Grzegorza Markowskiego. 07, zgłoś się w naszym wakacyjnym kinie RMF Classic. 9:21 minut już.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Na piłkarskim mundialu dzień przerwy. Cztery najlepsze drużyny świata regenerują się przed dwoma ostatnimi meczami turnieju. Niemiecki trener Anglików Thomas Tuchel po porażce z Argentyną 1-2 w półfinale oświadczył, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Chce wypełnić kontrakt do Mistrzostw Europy za 2 lata. Liczy, że być może w ramach tych zawodów angielski futbol wróci do domu, na co tak czekają spragnieni złota angielscy kibice. Argentyna wygrała po zaciętym boju z Anglią, strzelając 2 gole w ciągu ostatnich 7 minut meczu. Albi Celestes po raz drugi z rzędu awansowali do finału mundialu. A spotkają się tam z Hiszpanią, która zdumiewająco łatwo rozmontowała Francuzów. Finał tego mundialu zapowiada się fantastycznie. Mistrzowie Europy zmierzą się z mistrzami globu i Ameryki Południowej. Zawodnicy Luisa de la Fuente będą chcieli zdobyć dla Hiszpanii 2. Mistrzostwo Świata 16 lat po pierwszym triumfie w RPA. Natomiast Argentyna pod kierunkiem Lionela Scaloniego dąży do tego, by jako pierwszy kraj od czasów triumfu Brazylii w 1962 roku zdobyć 2 tytuły Mistrza Świata z rzędu. Jednak poza znanym zestawieniem gigantów, niedzielny finał ma też bardziej osobisty wydźwięk. Na przeciwległych ławkach trenerskich zasiądą nauczyciel i jego dawny uczeń. 65-letni De La Fuente przyjaźni się z trenerem Argentyny. Panowie poznali się lata temu w Akademii Trenerskiej w Las Rosas w Hiszpanii. Tam De La Fuente był wykładowcą, a Scaloni jego uczniem. W trakcie turnieju Copa America 2 lata temu Scaloni ciepło wspominał czasy tamtej nauki, komplementował hiszpańskiego nauczyciela. Hiszpan z kolei mówi o Scalonim, że to mistrz. Zatem takie starcie, przyjacielskie starcie gigantów się zapowiada. Finał Hiszpania-Argentyna w niedzielę o 21:00, a najpierw dowiemy się, kto 3. miejsce na podium w mundialu zajmie. Mecz o 3. miejsce na amerykańskim mundialu jutro o 23:00. Anglicy zmierzą się z Francuzami.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
0: Po reklamie.

0: 9:30 na naszych radiowych zegarach.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Wieczorem na zachodzie Polski zacznie oddziaływać chłodny front. Na razie panuje w kraju ciepłe, polarne morskie powietrze. Najładniej we wschodniej połowie Polski, na zachodzie zachmurzenie duże i większe przejaśnienia właśnie od zachodu zaczynają się przemieszczać w głąb kraju deszcze i burze. Nad morzem i na przedgórzu do 27, maksymalnie do 32 nawet, maksymalnie w pozostałych regionach.

Metroland, gdzieś między Londynem i Paryżem rozpięta ta filmowa historia. Mark Knopfler tutaj przy gitarze. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Już za chwilę, no 5 minut mniej więcej, i nastąpi finał naszego wakacyjnego konkursu brzmienia lata. Przypominam, wasze kolejowe podróże wakacyjne tutaj wspominacie. Forrest Gump tymczasem, tak Jackie DeShannon śpiewa w tym filmie. Thank you.

0: Bryce Dessner i jego filmowa muzyka to muzyka z produkcji Sny o pociągach. Właśnie podróże pociągiem, parowozem, szybkim elektrykiem czy ciuchcią. Wspomnienia rozmaite nadesłaliście dziś w kolejnej odsłonie zabawy Brzmienie lata. Czas na finał.
1: Brzmienie lata.

Mając 14 lat, a był rok 81, miałem kolejową przygodę z dreszczykiem, która potem okazała się przygodą życia. W lipcu mama wysłała mnie do cioci w Częstochowie. Pociąg był nocny. Mama odwiozła mnie na dworzec główny we Wrocławiu. Przyjechaliśmy na styk. Mama kazała mi szybko biec na peron. Jeszcze z oddali krzyczała: napisz kartkę, że wszystko okej. Na peronie były dwa pociągi. Wskoczyłem, znalazłem miejsce. Pociąg ruszył, ja zasnąłem. A kiedy się przebudziłem, zapytałem, za ile będziemy w Częstochowie. Państwo, o których pytałem, zaczęli się śmiać. Za godzinę będziemy w Świnoujściu. Poczułem strach, łzy w oczach. Pasażerowie pocieszali mnie, że przecież mogę wrócić do Wrocławia. Na miejscu było nerwowo. Pociąg do Wrocławia dopiero po południu. Postanowiłem się przejść. Przedostałem się promem do Świnoujścia, by zobaczyć morze. Idąc deptakiem, widzę ogłoszenie: przyjmę na zmywak z zakwaterowaniem. Poszedłem, miła pani wysłuchała mojej opowieści. Powiedziała, że choć na bilet zarobisz, i tak się ta przygoda zaczęła. Dwa dni później wysyłałem kartkę już do mamy, by się nie martwiła. Zostałem 3 tygodnie, zarobiłem całe 300 zł. Wówczas, wtedy to było coś. Były to najlepsze wakacje w moim młodym życiu. Pozdrawia pan Jacek. Panie Jacku, no bez wątpienia bidon RMF Classic to jest już pana bidon. Gratulujemy serdecznie. Zaraz porozumiemy się mailowo w sprawie wysyłki. A teraz na pana cześć Libiamo, słynny operowy toast Strawiaty Giuseppe Verdiego. I takie mamy brzmienia lata w wakacyjnym RMF Classic.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Formacja Urge Overkill w słynnej scenie z Pulp Fiction to jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. W piątki wakacyjne o tej właśnie porze zaglądamy do naszego kiosku retro.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Wolny dzień dla lekarzy po nocnym dyżurze. Takie zarządzenie wprowadzić zamierzało Ministerstwo Zdrowia, o czym zawiadamiało 17 lipca 1956 roku Życie Warszawy. Minister zdrowia dr Stachelski wspominał również o planach zlikwidowania nakazów pracy dla absolwentów wyższych uczelni medycznych. Przypomnijmy, przydział pracy zobowiązywał wszystkich podjąć pracę we wskazanym miejscu, często na drugim końcu kraju. I choć nakazy pracy zniesiono w 1958 roku, w zawodach medycznych obowiązywały jeszcze przez kilka lat. O makabrycznym żarcie pisał 17 lipca 1966 roku Ekspres Wieczorny. Wrocławianka Ludwika R. otrzymała powiadomienie o śmierci męża będącego na wczasach nad jeziorem Śniadrwy. Kilka godzin później nieboszczyk zjawił się w domu i z uśmiechem stwierdził, że chciał sprawdzić, czy żona będzie po nim bardzo rozpaczać. To on rozpaczał, ale pogotowie ratunkowe udzieliło mu pomocy. Tymczasem Wiech, czyli Stefan Wiechecki, z okazji 15 urodzin warszawskiego CDT-u wspominał jego otwarcie. Tłum był tak wielki, że ruch zatrzymano od Nowego Światu do Marszałkowskiej. A po paru dniach na stoiskach pojawiło się dużo niewiast w stanie błogosławionym, kupujących bez kolejki. Zbyt dużo, co wzbudziło podejrzenia. I słusznie, bo jak wykazały kolejkowe obdukcje, miały zamiar rodzić jaśki i poduchy z pierza, którymi wypychały sukienki, aby stanąć poza kolejnością. Czyli Polak potrafi. 17 lipca 1976 roku wszystkie gazety pisały o rozpoczynających się Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Życie Warszawy poświęcało olimpiadzie dwie strony, podobnie Kurier Polski, który zamieścił encyklopedię olimpiady. A Totalizator Sportowy przekonywał w reklamie, że kupując zakłady Totolotka należysz do licznej rodziny sympatyków sportu. Za to 17 lipca 1986 roku Kurier zamieścił sprawozdanie z nalotu sanepidu na warszawskie bary. Ścierki w ruch, wołali kierownicy, widząc kontrolerki zakładające w progu białe fartuchy. Słoneczny przykruczej i złota kurka przy Marszałkowskiej przeszły nalot celująco. Było czysto i smacznie. Najgorzej wypadł ambasador, którego nazwa bądź co bądź zobowiązywała do wyższego standardu.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

Szopenowski Mazurek, op. 7, numer 1, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. 17 lipca, dziś pierwsza rocznica śmierci Joanny Kołaczkowskiej, aktorki kabaretowej, teatralnej, autorki tekstów, prezenterki radiowej także. Za chwilę już u nas specjalna godzina pełna wspomnień, anegdot, piosenek tej wyjątkowej artystki. Wspomnienie o Joannie Kołaczkowskiej przygotowuje Natalia Grzeszczyk. To wspomnienie tuż po 10:00 zaczniemy, ale najpierw jeszcze będą fakty RMF Classic, prognoza pogody, a teraz już przy gitarze Carlos Santana.

0: Już o 10:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
12: Punktualnie 10:00, Grzegorz Jasiński i najświeższe fakty w RMF Classic.
13: Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat. Ustawę o statusie osoby najbliższej zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki zawetował. Decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne. Jednocześnie nie wyklucza rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
14: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwu.
13: Prezydent podpisał m.in. ustawę nowelizującą kodeks karny, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming, za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziło do 3 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych i tę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy. Wydawało mi się, że jest jedność, jeśli chodzi o finanse PiS, ale okazuje się, że nie, mówił Przemysław Czarnek, odnosząc się w RMF FM do sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o finansowanie działalności partii.
15: Chciałbym tylko zaapelować z tego miejsca do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu dzisiaj przy tym 32-stopniowym upale. Dzisiaj, kiedy sondaże nam pokazują ostatnie, że mamy 2 punkty procentowe straty do Platformy Obywatelskiej. Ostatni sondaż dokładnie tak pokazał. Nasze sondaże z poprzedniego tygodnia mówiły dokładnie to samo. Ostatnie 3 sondaże pokazują nam wzrost. I skracanie dystansu do Platformy, to robienie tego rodzaju rzeczy jest zupełnie niepotrzebne. Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję.
13: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Przemysławem Czarnkiem jest na rmf24.pl.
0: Śledzimy fakty.
13: Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. Nie było więc debiutu Roberta Lewandowskiego za oceanem.
16: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę, wielu moich znajomych pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany. nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
17: Powiedział mi Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago. Pojawiają się pytania o niedzielny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ dym dotarł też do New Jersey oraz Nowego Jorku. Dla tych stanów wydano ostrzeżenia o złej jakości powietrza. A to właśnie na stadionie w New Jersey ma zostać rozegrany finałowy mecz.
13: Informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski. Zamiast bieżni w pomieszczeniu, marsz z kijami na świeżym powietrzu. Szacuje się, że Nordic Walking regularnie uprawia około 1,5 miliona Polaków. To aktywność, która nie wymaga specjalnego przygotowania, można ją uprawiać przez cały rok.
18: Nogi mają być tylko podtrzymaniem, a ty masz iść na kijach. I czym mocniej będziesz szła na kijach, tym będzie lepszy Nordic Walking.
19: Za co pani kocha Nordic Walking?
20: Ja nie wyobrażam sobie ćwiczeń na sali. Ja lubię przestrzeń, otwarte tereny, lasy, naturę, więc mi było bardzo łatwo i płynnie zaadoptować się w Nordic Walkingu czy w bieganiu i to bez względu na pogodę, na porę roku, ponieważ trenujemy tutaj cały rok.
13: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska podczas treningu na wrocławskim Ołtaszynie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Chłodny front zacznie oddziaływać wieczorem na zachodzie Polski. Na razie panuje ciepłe, polarne morskie powietrze. Na wschodzie wciąż najpogodniej, na zachodzie zachmurzenie duże, to przejaśnienia i od zachodu właśnie postępują w głąb kraju deszcze i burze. Nad morzem i na przedgórzu do 27 stopni nawet dzisiaj, w pozostałych regionach od 28 do 32 stopni Celsjusza.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: 17 lipca, 5 minut po 10. Wspomnienie o Joannie Kołaczkowskiej. Już za moment rozpocznie się ten godzinny, specjalny program. Przygotowuje go Natalia Grzeszczyk, ale najpierw jeszcze norweski ibsenowski Everyman Per Gynt i słynna muzyka Edvarda Grieg'a, RMF Classic.

0: Poranek z suity Pergint Edwarda Grieg'a. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Zaczynamy specjalną godzinę w RMF Classic. Wspominać w niej będziemy artystkę bardzo ważną dla milionów ludzi, Joannę Kołaczkowską. Nie królową kabaretu, nie carycę kabaretu. Kim była? Posłuchajcie fragmentu rozmowy sprzed 2 lat Artura Andrusa z Joanną Kołaczkowską. Tam wszystko się wyjaśnia.
1: Słyszałaś ostatnio jakieś nowe sformułowania, nowe określenia dotyczące ciebie w kabarecie? No bo tam królowa kabaretu to już...
2: Caryca jest to już mówiliśmy, że to jest najgorsze. Ale przestałam walczyć z carycą. Wiesz, po prostu stwierdziłam, że właśnie stawianie oporu temu spowoduje, że będę to wszędzie słyszała. I wiesz, że gdy przestałam się na to denerwować, to już jakoś...
1: Caryca się rzadziej
2: mniej
1: pojawia.
2: Słyszę, tak. No wczoraj usłyszałam.
1: Tak cię ktoś przedstawiał?
2: Znaczy nie, rozmawialiśmy o kimś, ktoś mówi, no bo ty wiesz, no bo ty no jesteś jednak carycą. Ja mówię, nie. Nie słyszałam nowych, nie słyszałam. Chociaż czekaj. Ostatnio Magda Majewska, żona Szymona, powiedziała, nie wiem czy odnośnie mnie, ale prawdopodobnie postawiła mnie też w jednym rzędzie, że powiedziała o mnie słońce społeczne.
1: O!
2: Słońce społeczne.

0: Nie przypadkiem panowie z The Beatles wystąpili teraz w RMF Classic z piosenką. Mogłaby być ona spokojnie hymnem słoneczka społecznego, to po pierwsze. Po drugie, była to jedna z piosenek, którymi Joanna Kołaczkowska żegnała się ze wszystkimi zgromadzonymi na powązkach wojskowych w Warszawie. Dokładnie od roku, jakoś smutniej i ciemniej na świecie, 17 lipca 2025 roku zabrakło nam naszego słońca społecznego. Będziemy dzisiaj wspominać Joannę Kołaczkowską, uśmiechać się ile się da do tych wspomnień. Posłuchamy kilku piosenek w jej wykonaniu i kilku dla niej napisanych. Będzie z nami również Artur Andrus.
1: Mam takie przypuszczenie, graniczące z pewnością, że większość ludzi, która spotykała Joannę Kołaczkowską, wiedziała, że się uśmiechnie. A ty może jesteś jednym z nielicznego grona, które najpierw wiedziało, że będzie bezpieczne.
2: To tak, ale też, że się uśmiechnę. Ja nie straciłem tego uśmiechu przez lata znajomości z Aśką, ale rzeczywiście na pewnym etapie znajomości do tego uśmiechu dochodziły jeszcze inne takie zjawiska. Bo Aśka potrafiła być też i poważna, i smutna momentami, ale ten smutek to ona rezerwowała na takie już bardzo prywatne i bardzo zadzierzgnięte znajomości. Jak się spotykała z kimś pierwszy raz na chwilę, szybko w biegu, no to rzeczywiście starała się o to, żeby ludzie się przede wszystkim uśmiechali. A co do tego bezpieczeństwa, to prawda, ja poznałem Aśkę już jako gwiazdę kabaretu, bo ona była gwiazdą kabaretu potem. Oczywiście nie miała żadnych takich ciągot do pokazywania tego, że jest gwiazdą, ani żadnych takich cech charakterystycznych dla kapryśnej gwiazdy, ale wiadomo było, że jak coś może się nie udać, coś się może zdarzyć, to jak jest gdzieś Aśka w pobliżu, to ona to wyciągnie. To ona wyratuje z każdej kłopotliwej sytuacji. I prywatnie, i tak zawodowo. Ona potrafiła też tę swoją umiejętność wyciągania i ratowania wykorzystywać w takich prywatnych sytuacjach. Także rzeczywiście, uśmiech na pewno, ale i bezpieczeństwo też.
0: No bo to jest jedna z podstawowych rzeczy, które zawsze mówiłeś, kiedy rozmawialiśmy przed waszymi wspólnymi przedsięwzięciami, że cieszysz się, że jest Aśka, bo jakby nie było, z Aśką będzie dobrze.
2: Ja to parę razy powiedziałem przy okazji różnych wspomnień o Aśce, ale tak naprawdę było, że już w takim momencie, kiedy ja na przykład przejmowałem wymyślanie jakiegoś wieczoru, pisanie takiego scenariusza, czy przynajmniej układu, to też się zastanawiałem przez chwilę, czy Aśkę dać na początek, żeby rozkręciła do środka, żeby podtrzymała, czy na koniec, żeby zostawiła taką mocną kropkę po całym zdarzeniu.
0: I taki efekt Aśki.
2: Taki efekt Aśki. I kończyło się tym, że ją się dawało i na początek, i na środek, i na koniec.
0: To i my tak dzisiaj zrobimy. A skoro pojawił się kabaret potem, zatem posłuchajmy teraz krótkiej pioseneczki o perypetiach miłosnych małej calineczki.

są bardzo mili. Śliczne młode dziewczę upatrzyli sobie.

byli wzięli, by ich kunder zmoczył. Jak się na nich patrzy, lepiej zamknąć oczy. Ale klątwy na nic, każdy z nich uważa, że ja z nim akurat pójdę do ołtarza.

0: który granat połknie i w ognisku stanie?
1: Mała calineczka, mała jak zableczka, mała prochu beczka, może być huk.

0: poćwicz na petardach, a ja sobie siądę.
1: Zalineczko, powstań, przyszła pora, rozstań, starą panną zostań bez posagu. Z kompleksami. Po 40.

0: reklama.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
12: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.

0: Antonio Vivaldi i Allegro z Wiosny z czterech pór roku. Z Arturem Andrusem wspominamy dzisiaj Joannę Kołaczkowską w RMF Classic. O tym smutku powiedziałeś. Nie potrafiła za długo w nim zostać? Miała tak, że od razu uciekała z tego smutku?
1: Tego nie wiem, bo tych takich prywatnych chwil nie mieliśmy tak bardzo dużo. My się często spotykaliśmy właśnie w jakimś dużym gronie. No to były albo festiwale, albo jakieś koncerty kabaretowe, albo wspólne występy. I tam nawet jeżeli Aśka przyjechała już z jakimś prywatnym smuteczkiem, to szybko to chowała rzeczywiście, żeby ludzi tym nie obciążać, postronnych wszystkich, ale być może, że w takim domowym zaciszu tego smutku było trochę więcej. To znaczy, ona na pewno nie była osobą smutną, to znaczy nie była osobą, która dosiadała się ze swoimi smutkami po to, żeby obdzielić nimi innych ludzi. To tak, to nie, no ale miała smutki jak każdy człowiek i na pewno musiała sobie z nimi jakoś radzić. No ale mówię, to nie było tak dużo takich sytuacji, kiedy byliśmy sam na sami, kiedy była okazja, żeby aż tak dużo o tych swoich smutkach porozmawiać. Ale rzeczywiście w sytuacjach takich zbiorowych, powiedzmy, to ona te swoje smutki chowała gdzieś.
0: Przeprowadziłeś jakieś podsumowania, statystyki, o czym najczęściej pisaliście piosenki razem? Bo może warto byłoby sobie uświadomić jakieś rzeczy.
1: Nie, to mnie tak przerażały te tematy, które ona wymyślała, że ja już w statystyki nie szedłem. Ja po prostu tylko z coraz większym podziwem zastanawiałem się, skąd ona ma takie pomysły i jak to dalej może pójść, w jaką stronę to może pójść. No bo jak zaczęło się od tego, że przyszła i powiedziała, że chce mieć piosenkę o kobiecie, która chodzi po mieście i zabija facetów brudną szmatą, to już było mocno. Potem jak powiedziała, że ma takie wspomnienie z dzieciństwa, że jest pole zboża, ona wtedy chyba nawet o maku mówiła, nie pamiętam dokładnie, jakie to były uprawy, ale coś takiego, co rosło i że w tym polu stoi facet i widać go tylko od pasa w górę i myśmy się zastanawiali, czy on ma dół w tej piosence i tak powstała piosenka Góra Jaśka. Potem była też taka piosenka Stachu spod pachu, ale ona była wymyślona właściwie po to, że Aśka chciała grać na takim instrumencie, na takiej, nie wiem jak to się...
0: Co teraz zacząłeś coś pokazywać tak, swoją paszką?
1: No właśnie, że pod pachą się takie, ściska się taką kozę, taką skórę i to wydaje takie dźwięki. Aśka specjalnie miała skonstruowany ten instrument. Ona miała się na tym nauczyć grać i do tego śpiewać Stachu spod pachu. Piosenka była o tym, że tak naprawdę z tego Stacha zostało tylko to, co ona ściska pod pachą. Ale potem pamiętam, że kiedyś ją spotkałem i ona mówi: Artur, to wydaje taki dur dźwięk, że tego się nie da zagrać. No i to było pisanie piosenek z Aśką. Było też o facecie, ale to z gazety wzięła. Akurat podesłała mi artykuł o facecie, którego zatrzymała policja. Facet jechał nago, a na siedzeniu pasażera siedział łabędź zapięty w pasy i z tyłu jeszcze kury. No i to ją na tyle zaintrygowało, że trzeba było napisać na ten temat piosenkę. A jeszcze była oczywiście, że kobieta zadusiła swojego męża pośladkami i też koniecznie musiała mieć na ten temat piosenkę napisaną. Także normalnych tematów nie było żadnych.
0: Bardzo się cieszę, że zabrzmi teraz to, co zabrzmi. To wykonanie zarejestrowane podczas jednego z recitali Joanny Kołaczkowskiej, czyli Hrabiny Pączek. Góra Jaśka. Słowa Artur Andrus, muzyka i strategiczny głos na końcu piosenki Łukasz Pietrz. Śpiewa Joanna Kołaczkowska.

0: Tak prezentowała się Góra Jaśka. Wracamy do wspomnień w RMF Classic. O Joannie Kołaczkowskiej opowiada nam dzisiaj Artur Andrus. Dwie rzeczy mi przyszły do głowy, jak opowiadałeś. Po pierwsze, jakie to durne. Durne! To jest słowo Joanny Kołaczkowskiej. Ona potrafiła to tak powiedzieć, że brzmiało to jak największy komplement, jaki ty durny jesteś.
1: No to prawda, to prawda. Usłyszeć od niej, jaki ty durny jesteś, to był zaszczyt.
0: A druga rzecz, która mi przyszła do głowy, że wszystkie te historie z piosenek, które powstawały w waszym wspólnym gronie, to się mogło wydarzyć naprawdę. Ten Stachus pod pachu mógł ją spotkać w Spożywczym. Joannę Kołaczkowską wszystko mogło spotkać. To jest życiorys, w którym wszystko się mogło wydarzyć.
1: No i spotykało, bo przecież jak ona opowiadała, a były takie wieczory, pamiętam, sceniczne, gdzie Aśka śpiewała, ale nie odmówiłem sobie przyjemności, żeby przed ludźmi jeszcze ją powyciągać na jakieś wspomnienia. I to zawsze był jakiś kosmos. Jak ona na przykład pokazywała, jak kobiety w jej rodzinie tańczą, że tańczą tyłem. I rzeczywiście pokazywała, że tylko ten tył się ruszał. Przód był nieruchomy, a tył się ruszał i Aśka to prezentowała całej publiczności zachwyconej tym, jak poniewiera swoją rodzinę tak naprawdę. No i te opowieści z dzieciństwa, jak to weszła do budy psa, bo chciała zobaczyć, jak się psu mieszka i potem się zorientowała, że pies wszedł za nią do tej budy i ona nie ma stamtąd jak wyjść. I jedyny sposób na ratunek to było takie nadęcie się, żeby rozwalić tę budę po prostu i żeby była w stanie wyjść stamtąd, bo weszła sobie sprawdzić, jak się psu mieszka.
0: Wakacyjna saga o krowach.
1: Tak, jak dziadek ją wysłał po krowy, a ona nie wiedziała, że się idzie za krowami, tylko przed krowami szła i co ona przyspieszała, to te krowy też przyspieszały. W końcu ona się przewróciła, a krowy się nie przewróciły, tylko przebiegły po niej po prostu.
0: Mnóstwo rzeczy robiła Joanna Kołaczkowska, była ciągle zajęta. U niej chyba nie było czegoś takiego jak czas nic nie robienia.
1: To prawda, ona rzeczywiście lubiła swoją pracę i ta praca to było tak szerokie pojęcie, bo przecież ona i śpiewała, i występowała w kabarecie, i pojawiała się w jakichś programach radiowo-telewizyjnych, a i film się zdarzył. Zresztą uważam, że to jest straszna szkoda, że dla niej nie napisał ktoś scenariusza filmu, takiego prawdziwego filmu z Joanną Kołaczkowską w roli głównej. Oczywiście są filmy, które Zielona Góra robiła w ramach wytwórni filmowej IOI, no ale to była zabawa, świetna zabawa zresztą, ale myśmy wszyscy myśleli chyba, że przyjdzie taki moment, że ktoś w końcu usiądzie i napisze dla niej specjalnie scenariusz. No i to jest straszna szkoda, że coś takiego się nie wydarzyło.
0: Natomiast pisane są piosenki o Joannie Kołaczkowskiej. Dzisiaj w dniu pierwszej rocznicy jej odejścia pojawiła się piosenka Marcina Januszkiewicza, która jest w pewnym stopniu poetycko-reporterskim zapisem tego, co działo się na Powązkach Wojskowych w ubiegłym roku. Bo tam i słońce, i deszcz reagowały na to, co i kto mówił podczas ostatniego pożegnania, jakby ktoś tam z wysoka komentował wszystko na bieżąco, deszczem i słońcem. Piosenka nosi tytuł po prostu Aśka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko ,49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Dreamland Alexisa Frencha, wcześniej walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza. Wspominamy dzisiaj w RMF Classic Joannę Kołaczkowską. Artur Andrus przez ostatni rok w wywiadach, wystąpieniach, rozmowach namawiał do tworzenia nowych, fantastycznych historii o Joannie Kołaczkowskiej, do wymyślania jej nowych życiorysów, żeby mieszały się z faktami, bo za ileś lat może już nikt nie będzie wiedział, co jest prawdą, co nie, i w ten sposób Joanna Kołaczkowska będzie miała najwspanialszy życiorys świata, a jej się to po prostu należy. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że rekord prędkości w jeździe pionowo na tylnym kole wynosi w tej chwili ponad 360 km na godzinę i należy do Joanny Kołaczkowskiej.
1: Jak to na tylnym kole?
0: Tak, ten
1: ale na motorze?
0: Tak, na motocyklu, że to tylne koło, tak siu.
1: Jak to 360 km na godzinę? Ja jeżdżę samochodem i nigdy na tylnych kołach nie jechałem 360 na godzinę. Ale wiem, że jeździła na motocyklu. Zdaje się, że namówił ją do tego mąż. I to był też dowód wielkiej miłości Anny Kołaczkowskiej, bo z tego, co mi mówiła, to ona tego nie cierpiała.
0: Ale jest takie piękne zdjęcie, gdzieś się pojawiło, tak. Joanna przy motocyklu właśnie.
1: No tak, no żona...
0: Pewnie zaraz po pobiciu tego rekordu.
1: Może i tak, ale wiem, że to nie była jej pasja i to, że ona gdzieś tam się musiała, i to zdaje się po jakichś wertepach też, że to nie było tylko takie wypoczynkowe jeżdżenie na motocyklu 360 na godzinę, tylko też gdzieś na jakiś tam wertep. Tepy musiała
0: pod skokami?
1: Tak. Coś takiego było, tak.
0: A masz jeszcze jakąś historię, którą trzeba by było w świat puścić i światu uświadomić, że to Joanna Kołaczkowska?
1: No na przykład, że mało kto wie, że ona zdobyła mistrzostwo województwa lubuskiego w tańcach latynoamerykańskich. Miała wtedy 8 lat. To było zaskakujące, bo już w grupie seniorów tańczyła, ale Aśka zawsze poważniej wyglądała troszkę, także nie dziwne, że w wieku 8 lat już ją do grupy seniorów latynoamerykańskich zaliczono.
0: Rozmawiajmy o Joannie Kołaczkowskiej, dopisujmy kolejne rozdziały jej życiorysu, cieszmy się i zachwycajmy wszystkim, co nam zostawiła. Mieliśmy niewyobrażalne szczęście, że ktoś taki nam się przytrafił. Na koniec jeszcze jedna piosenka. Za nami pierwsza jesień bez Joanny Kołaczkowskiej, pierwsza wiosna. Na pierwszą zimę bez niej powstała piosenka. Nagrali ją w grudniu ubiegłego roku Kabaret Hrabi i Artur Andrus. Asiu, dziękujemy. Tęsknimy.

0: wesołych świąt.
1: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
2: Umówmy się, że w des.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Już o 11:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Po reklamie.
7: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
8: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła dziś formalny sprzeciw do sądu w Brukseli. Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego, przez organizację Eurocontrol. Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków zgodnie z ustawą podpisaną dziś przez prezydenta. Na czym polega nowość, która jest w tych przepisach?
9: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Zapytałem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego, co wydarzy się teraz, w następnym kroku.
10: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia. No ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób, natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
9: Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie, jak ustaliłem, w październiku. Dotychczasowe dane agencji pokazywały, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To nowe narzędzie ma dokładniej zobrazować to zjawisko.
8: Zapowiada reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe także z podpisem prezydenta. Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa. W jaki sposób ta ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach?
11: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
12: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
11: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości.
8: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
13: Oparte na faktach.
8: George Sand w kalejdoskopie życia i sztuki. To wystawa, która opowiada o XIX-wiecznej artystce i miłośniczce natury, kojarzona przede wszystkim z Fryderykiem Chopinem. George Sand była wyjątkową, niezależną jednostką i wszechstronną humanistką. Miała umiejętności plastyczne, ale jako drogę zarobkową i artystyczną wybrała literaturę. A jak zaznacza współkuratorka wystawy Urszula Król, jej zainteresowania były jeszcze szersze.
14: To jest naprawdę kobieta, która przede wszystkim niesamowicie interesuje się światem, interesuje się polityką, zabiera głos w różnych takich ważnych sprawach, które dzieją się wówczas we Francji. Oprócz tego jest to ktoś, kto ma taką niesłychaną ciekawość świata. I to wszystko widać w jej literaturze, tekstach, kolekcjach. To nie są takie zainteresowania banalne, powierzchowne. Ona faktycznie idzie w tym wszystkim bardzo głęboko.
8: Wystawę można oglądać w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Zapraszają Narodowy Instytut imienia Fryderyka Chopina i RMF Classic.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie kraju duże, z większymi przejaśnieniami. Od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza do 32. Chłodnie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 27 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: I niemal 5 minut po godzinie 11 rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy RMF Classic z konkursem. O jego zasadach opowiem za kilka chwil. Jadwiga Polus, dzień dobry, zapraszam do 15. Teraz muzyka Boccheriniego, zabrzmi menuet z 5. kwintetu E-dur op. 13. Toruńską Orkiestrę Kameralną prowadzi Jerzy Salwarowski.

0: muzyka Maxa Lichtensteina do filmu Tarnation. 12 minut po godzinie 11.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: 12 minut po godzinie 11. Przypomnę, ten sygnał to znak rozpoczęcia dzisiejszej zagadki z mitologiczną postacią w tle. Ja będę podpowiadać przynajmniej raz w godzinie, około 10.30, 11.30 pierwsza podpowiedź, finał około godziny 14.30. Podpowiadam, naprowadzam, opowiadam najciekawsze wątki z życia tej mitologicznej postaci, a waszym zadaniem jest odgadnięcie nazwy, imienia. Pierwsza podpowiedź niebawem. Jeśli tylko odpowiecie poprawnie, no to macie szansę wziąć udział w finale, zawalczyć o nagrody. Są bardzo ciekawe, bo to nie tylko smakołyki, greckie oryginalne smakołyki, ale przede wszystkim jubileuszowa edycja słynnej mitologii Jana Parandowskiego. Zapraszam was do udziału w zabawie. Spróbuję, by zagadka nie była taka trudna. Zwłaszcza w ten dzień, 17 lipca, kiedy wszyscy oczekujemy na pierwszy seans Odysei w reżyserii Christophera Nolana. Zapraszam was do zabawy bardzo gorąco. Teraz Enya, Władca Pierścienia, a potem E.T. z muzyką Johna Williamsa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak? Ale w ogóle niepozowane. Przecież weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz.
3: Świetne.
2: A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym, Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Biedronka.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Podróżuj latem z RMF Classic.

Odgadujecie nazwę bohatera z greckiej mitologii, a potem dzielicie się własną historią związaną z wątkiem mitologicznym waszej codzienności. Szczegóły tego zadania dodatkowego i kreatywnego odnajdziecie na podstronie konkursu Wakacje z mitami na rmfclassic.pl. Nagrody czekają. To jubileuszowe wydanie mitologii Jana Prandowskiego, ale także coś na ząb, zestaw z greckich smakołyków, które przypomni wam wasze greckie wakacje i oczywiście wakacyjne upominki w barwach RMF Classic. A dzisiejszy bohater jest królem niewielkiej skalistej wyspy. Jego podróż zna cały świat. Jan Prandowski przypomniał kiedyś, że to właśnie on wypowiedział pamiętne słowa. Nie znajdzie nic słodszego od ojczyzny i rodziców. Mógł zostać na rajskiej wyspie Skalipso i otrzymać nieśmiertelność, ale wybrał powrót do domu. Dlatego jego imię stało się symbolem długiej, pełnej prób drogi do celu. Czy już wiecie, o kogo chodzi? Jeśli tak, zapraszam na rmfclassic.pl, zostawcie wiadomość, a być może właśnie to wy znajdziecie się dzisiaj w finale, opowiadając także swoją historię z mitologią w tle. Zapraszam do udziału w zabawie. Wkrótce muzyka Vangelisa do filmu Aleksander, a teraz fragment soundtracku do filmu Potwory. Historia Laila.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albersbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Słuchajcie, RMF Classic, już za chwilę muzyka Hansa Zimmera do filmu Król Lew, a teraz nowość z naszego repertuaru, pochodzi z pierwszego sezonu serialu Off Campus. We Never Dated.

Oscarowa muzyka Hansa Zimmera, Król Lew na falach RMF Classic. Wkrótce muzyka Tomaso Albinoniego, o 12 najnowsze fakty i prognoza, a już teraz wysłuchajcie fragmentu utworu Wolfganga Amadeusza Mozarta. To fragment Eine kleine Nachtmusik, wykonanie zespołu English Concert, prowadzi Andrew Menzies.

0: Był to fragment 6. koncertu obojowego opus 7. Tomasa Albino Niego, London Virtuosi, a z batutą John Georgeidis. Dochodzi godzina 12, wkrótce najnowsze fakty RMF Classic. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: chrupka na kartę oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
14: Słuchacie RMF Classic, punktualnie godzina 12, najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
15: Reagujemy na weto, będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent proponuje kompromis, ale pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
16: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
15: To dobra decyzja prezydenta, podkreśla Krzysztof Cieciora z PiS.
17: Panie minister Kotula patrzy ze swojego lewicowego punktu widzenia. Ja na to patrzę w ten sposób, że na przykład z panem redaktorem mógłbym zawrzeć taki związek partnerski po to, żeby na przykład ominąć podatek od darowizny.
15: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że podpisałby ustawę, która uprościłaby udzielanie pełnomocnictw, regulowałaby kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich, zdecydowali po burzliwej debacie posłowie. Po tym jak zgodę w tej sprawie wyda jeszcze Senat, zastąpi ona na stanowisku profesora Marcina Wiącka, którego 5-letnia kadencja kończy się w przyszłym tygodniu. Jak już informowaliśmy, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła dziś formalny sprzeciw do sądu w Brukseli. Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. To konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych. Co dalej wydarzy się w tej sprawie?
18: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli i pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. lotów i tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
15: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Poznaj fakty.
15: Po kilku dniach opadów na Dolny Śląsk wrócił upał. Termometry pokażą tam dziś nawet 34 stopnie. Wiele osób szuka ochłody nad wodą. Nasza reporterka odwiedziła przystań żeglarską Izery nad Jeziorem Leśniańskim w pobliżu Lubania.
13: Dzień dobry, witam z jeziora i to dosłownie, bo płynę właśnie rowerem wodnym w kierunku Zamku Czocha. Wszystkich, których spotkałam tutaj dzisiaj, mówili mi, że tę 13-wieczną warownię najlepiej widać właśnie z perspektywy wody i nie kłamali, bo właśnie wyłania się przede mną ten przepiękny, zniewalający widok.
19: Najpiękniejsza plaża jest właśnie tutaj na przystani żeglarskiej Izery. Widać z niej cały zamek, więc jest rewelacyjnie.
13: Co chwilę obok nas przepływa jakaś motorówka. Cześć! I to przynosi ogromną ulgę, bo ta bryza wody, która nas od czasu do czasu dosięga, schładza. Zanurzyłam sobie nogę w wodzie i jest mi o wiele, wiele lżej.
15: Relacjonuje Martyna Czerwińska.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w regionach zachodnich duże z przejaśnieniami. Od zachodu opady, deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Warto śledzić wszystkie alerty pogodowe. Temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza do 32, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich.
20: Wzorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
22: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
23: Maciej Sztur,
24: Robert Więckiewicz,
25: Tomek Szymszajner.
26: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
27: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Złodziejski honor to muzyka Lorne Balfa z filmu pod tym tytułem. Słuchajcie RMF Classic, mam dla was kolejną podpowiedź w naszym konkursie Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Dziś do kin trafia długo wyczekiwana Odyseja Christophera Nolana, a my wykorzystujemy ten wyjątkowy dzień dla światowego kina, by już od dłuższego czasu przypominać wam bohaterów greckiej mitologii. Wystarczy odgadnąć bohatera dnia i w formularzu konkursowym opisać własne spotkanie z mitologią, może podczas podróży, może w książce albo w kinie. Dzisiejszy bohater nie był najsilniejszym wojownikiem pod Troją. Homer od pierwszego wersu eposu nazywa go mężem wielce obrotnym, człowiekiem, który potrafił znaleźć rozwiązanie tam, gdzie inni widzieli tylko ślepą uliczkę. A Grecy mówili o nim politropos, człowiek wielu dróg, wielu pomysłów i wielu twarzy. To właśnie jego spryt doprowadził do upadku Troi. Nie miecz, nie włócznia, ale pewien drewniany przedmiot sprawił, że wojna zakończyła się już po 10 latach. Kim jest ten bohater, którego największą bronią był umysł? No właśnie, jeśli znacie odpowiedź, to jest dobra chwila, dobry moment, by zajrzeć na rmfclassic.pl, tam w specjalnym formularzu zostawić prawidłową odpowiedź. Rozwiążemy tę zagadkę w finale około godziny 14.30, wtedy także poznamy laureata. Przed nami muzyka Andrzeja Kurlewicza, którą pięknie na gitarze zagra Pat Metheny. To fragment soundtracku z filmu Polskie Drogi, a potem muzyka Aleksandra Desplat z filmu Dziewczyna z portretu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta nie pracuje. Szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już dziś po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
2: Reklama.
3: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
4: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
3: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
4: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Piosenka Coldplay w wersji, którą zagrał White Main String Quartet. Live in Technicolor pochodzi z serialu Bridgertonowie. Tu RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Wkrótce muzyka Bartosza Hajdeckiego z filmu Czas Honoru. Niebawem także piosenka Paula Simona i Art Garfunkela. Teraz mam dla Was jeszcze jedną podpowiedź w naszym wakacyjnym konkursie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Dzisiejszy bohater naszego konkursu na przykład oślepił jednookiego olbrzyma Polifema, przepłynął także obok śpiewających syren. Co więcej, uniknął śmierci między Skyllą i Charybdą. Odwiedził wyspę czarodziejki Kirkę. Nawet zszedł do świata zmarłych, by usłyszeć przepowiednię dotyczącą własnego losu.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.

Wiedeńska krew, walc Johanna Strausa II, wykonanie Orkiestry Filadelfijskiej prowadził Eugene Ormandy. Za kilka minut muzyka Maurice'a Jarre z filmu Doktor Żiwago, wcześniej piosenka z filmu Syreny, The Shup Shup Song, Cher i Rudy Clarke.

0: Muzykę do filmu Sandman skomponował David Buckley, to fragment jego soundtracku, a wcześniej muzyka Morrisa Żara z filmu Doktor Żiwago. Dochodzi 13. Niebawem najważniejsze fakty RMF Classic.
1: Reklama. Dziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, jest punktualnie 13. Najważniejsze fakty. Grzegorz Jasiński.
13: Nie ma na razie powrotu do programu CPN, czyli ceny paliw niżej, zapowiedział premier Donald Tusk.
14: Myśmy z góry zapowiadali, że no, z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
13: Przypomnę, pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk, obecny zastępca szefa IPN, dr Mateusz Szpytman, został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów, 194 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. By objął urząd, jego kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić Senat. Wracajcie, apelował w porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, do stronników Mateusza Morawieckiego. Co mieliby zrobić politycy związani z Morawieckim?
15: Odwołanie grilla czy spotkania, co sugerował Czarnek, nie jest konieczne. Konieczna jest natomiast deklaracja lojalności.
16: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, jednak podejdą do tej uchwały, tak jak wszyscy ci, co byli obecni na prezydium Komitetu Politycznego i wypełnią oświadczenie, które ja za chwilkę wypełnię, jak tylko od pana odejdę tutaj ze studia i pojadę do klubu parlamentarnego, to wszystko będzie w porządku.
15: Tyle, że na razie nie widać sygnałów na takie plany zwolenników Morawieckiego.
13: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Przemysławem Czarnkiem mamy na rmf24.pl. Asystent lekarza pod jego nieobecność przyjmował pacjentów i wystawiał im zwolnienia. Wszystko to działo się za zgodą medyka prowadzącego w Szczecinie prywatny gabinet. Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem.
17: Lekarz zatrudnił 43-letniego asystenta, który miał umożliwić działanie gabinetu pod nieobecność medyka. Gdy lekarz przebywał na wakacjach czy z innych powodów był nieobecny w pracy, asystent, który nie miał żadnych uprawnień, za jego zgodą przyjmował pacjentów, przeprowadzał medyczny wywiad, oceniał ich stan zdrowia i kwalifikował do zwolnień. Za wizyty pobierał pieniądze, a zwolnienia rejestrował w elektronicznym systemie, podpisując się za pracodawcę. Ten proceder trwał prawie 2 lata. W ramach śledztwa przesłuchano 225 osób i potwierdzono 145 przypadków uzyskania przez pacjentów zwolnień niezgodnie z prawem. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, w rzeczywistości ta liczba może być wielokrotnie wyższa.
13: Informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
18: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: 30-stopniowym upałem rozpoczyna się weekend na Śląsku. Na plaży w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach przybywa wypoczywających. Są też osoby, które nie przyszły się opalać.
19: Ja konkretnie trenuję tricking. To jest takie połączenie akrobatyki oraz sztuk walki.
20: Ja przed chwilą widziałam, pani robiła gwiazdę.
19: Gwiazdę, czyli dokładnie przerzut bokiem.
20: Plaża to jest dobre miejsce do treningu?
19: To jest najlepsze miejsce do treningu, bo tricking jest tego rodzaju sportem, że właśnie najlepiej się go trenuje nie na sali, tylko właśnie w plenerze, na trawie albo na piasku.
20: Na bosaka.
19: Na bosaka. Tak, żeby dobrze czuć stopę.
13: Usłyszała od pani Agnieszki nasza reporterka Anna Kropaczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane to prognoza dla regionów wschodnich, a na zachodzie zachmurzenia duże z przejaśnieniami, przejaśnienia i dużo chwil ze słońcem także w regionach południowych. Od zachodu na wschód opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Bardzo ciepło, temperatura od 28 stopni Celsjusza do 32, a chłodniej nad morzem do 27 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Lato pełne podróży z RMF Classic.
23: My name is Alberto Iglesias.
24: My name is Diego Navarro.
25: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne Serce, tu RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem. Mission Impossible Lalo Schifrina. Usłyszycie także muzykę z Kill Billa z filmu Kraina Wiecznego Szczęścia. Będzie temat Forresta Gumpa, Top Gun czy filmu Butch Cassidy i Sundance Kid. A już teraz nowość w naszym repertuarze. W kinach wciąż możecie obejrzeć piątą część Toy Story, a u nas najnowszy soundtrack Randy'ego Newmana, który nadał tej animacji wyjątkowe brzmienie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Toyoty Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
15: Po reklamie.

Tu RMF Classic, już za chwilę Summer in the City, piosenka Joe Cockera, usłyszycie także muzykę Louisa Bacalowa do filmu Kill Bill, a teraz znakomite wykonanie. Angielska Orkiestra Kameralna od skrzypiec Nigel Kennedy. To fragment Zimy z koncertu 4 pory roku Antonio Vivaldiego.

0: Ten utwór nosi tytuł Uwertura. Muzykę skomponował Florian Christel, a wykonanie należy do NDR Radio Filharmonii w RMF Classic. To już jest ostatnia podpowiedź w naszej codziennej radiowej zagadce, którą my dziś przywołujemy. Wyjątkową postać greckiej mitologii.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Dzisiejszy bohater od niemal 3000 lat inspiruje cały świat. Dante na przykład uczynił go symbolem człowieka, który nie przestaje szukać nowych horyzontów. James Joyce napisał na jego motywach jedną z najważniejszych powieści XX wieku, a już dziś jego historię za pomocą najnowocześniejszej technologii i kamer IMAX opowie w kinach w Polsce Christopher Nolan. Homer przedstawia go jako człowieka, który potrafił być wojownikiem, królem, żeglarzem, dyplomatą, strategiem i mistrzem opowieści. Nie miał boskiej siły Heraklesa, ani niezwyciężoności Achillesa, miał znacznie coś cenniejszego. Cierpliwość, spryt i zdolność odnalezienia drogi tam, gdzie inni widzieli tylko morze. Jak nazywa się bohater, o którym dziś opowiadam? To symbol wielkiej życiowej podróży. Czekam na Wasze odpowiedzi w konkursie Wakacje z mitami. Zajrzyjcie na rmfclassic.pl. Finał około 14.30, a teraz obiecana piosenka Summer in the City śpiewa Joe Cocker.

0: świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
1: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood, Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.

To była muzyka Ludwiga van Beethovena, menuet G-dur, wykonanie Toruńskiej Orkiestry Kameralnej prowadził Jerzy Selwerowski. Słuchajcie, RMF Classic. Odliczamy czas do premiery trzeciego sezonu 1670 i właśnie z tej okazji dziś po południu świętować będziemy imieniny Bogdana. W programie udział weźmie aktor, odtwórca serialowego Bogdana Dobromir Dymecki, ale i również wy macie okazję, drodzy słuchacze, wziąć udział w naszym programie. Wystarczy nagrać wiadomość głosową, w której opowiecie nam o własnej wersji losów serialowego Bogdana. Wymyślcie losy i to, co czeka Bogdana w serialu 1673 sezonie, a my te najciekawsze wersje wyemitujemy w trakcie programu. A potem nagrodzimy wspaniałą nagrodą biletami na Panoramę 1670 we Wrocławiu, której inauguracja 5 sierpnia. Czekamy wciąż na wasze głosówki, możecie je nadsyłać poprzez nasze profile na Instagramie lub Facebooku. A już teraz muzyka, która przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom polskiej piosenki Pod papugami, Czesław Niemen.

0: Muzyka Maxa Steinera do filmu Kraina Wiecznego Szczęścia, wcześniej utwór Pod papugami Czesława Niemena. Za 3 minuty 14, wkrótce ostatnie popołudniowe fakty RMF Classic. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie

0: Weekend. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie 14. Ostatnie popołudniowe fakty i Grzegorz Jasiński.
2: Sejm jednogłośnie poparł dziś uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej przez nacjonalistów ukraińskich. Złożono w niej hołd wszystkim ofiarom tych zbrodni, podkreślono znaczenie procesu ich poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku. Jak mówił wczoraj poseł sprawozdawca Tadeusz Samborski z PSL, Sejm w tej uchwale składa także hołd wszystkim tym, którzy bronili mordowanych obywateli Rzeczypospolitej, szczególnie żołnierzom Armii Krajowej, batalionów chłopskich i spontanicznie organizowanej samoobrony. W uchwale znajduje się także bardzo wyraźnie zaznaczony wyraz wdzięczności i szacunku dla tych wszystkich szlachetnych i sprawiedliwych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali swych mordowanych sąsiadów.
3: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
2: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tak o wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak informowaliśmy w faktach, na to stanowisko głosami opozycji, a także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz Szpytma, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu.
4: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
2: Mówił premier. Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
5: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
2: Dziś pracami IPN-u kieruje Karol Polejowski, formalnie także zastępca prezesa Instytutu. Protest rolników w Zachodniopomorskiem. Przez 2 godziny blokowali przejście dla pieszych na Krajowej 10 niedaleko Stargardu.
6: Tu jest Polska, nie Bruksela!
7: Walczymy o utrzymanie potencjału produkcyjnego naszych gospodarstw. Zagrożeń jest multum. Najgłośniejsze sprawy rynkowe, no to jest Mercosur i niekontrolowany import produktów spożywczych z Ukrainy. My tego nie możemy zrozumieć, dlaczego wbrew standardom, wymogom wpuszcza się na rynek europejski żywność produkowaną bez żadnych certyfikatów.
8: Przestaje to być po prostu opłacalne wszystko dla was.
9: Już jest nieopłacalne.
2: Usłyszała we wsi Krąpiel reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rolnicy planują protestować w tym miejscu co piątek. Wyniki rekrutacji do szkół średnich poznali dziś absolwenci podstawówek. Do wielu szkół kandydaci przyszli osobiście, by od razu złożyć dokumenty. Reporter RMF FM Michał Dobrowicz odwiedził 11 liceum ogólnokształcące w Warszawie.
10: Jakie emocje towarzyszą odkryciu wyników?
11: Jestem szczęśliwy, że się dostałem do szkoły.
10: Łatwo było?
11: No, nie za bardzo.
10: Jaka klasa?
11: Matbielchen.
10: Wymarzona klasa, wymarzony profil?
11: Tak.
10: I teraz składanie papierów dzisiaj?
11: Świadectwo, wyniki egzaminów.
10: Jaki teraz plan na te najbliższe dni, tygodnie do września?
11: Wakacje spędzić z kolegami, chodzić na boisko.
10: Mama tutaj też kibicuje?
12: Tak, bardzo. Aczkolwiek dzisiaj jakiś nerw był, bo nie wiemy jak innym uczniom poszło, więc to też zależy ten próg punktowy od tego, kto jak napisał.
2: Uczniowie mają czas na potwierdzenie chęci nauki w konkretnej szkole do najbliższego wtorku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla przebywających w powiecie tatrzańskim o możliwych burzach. Dziś po południu i w nocy możliwe są też silne opady deszczu, a nawet gradu.
13: Piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
14: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
13: No jak burza już jest, no to raczej powinniśmy unikać wędrówek w czasie burzy, a jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
2: Mówi naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem będą przemieszczać się w kierunku regionów wschodnich, gdzie aktualnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie duże z przejaśnieniami, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni do 32. Najchłodniej nad morzem od 23 do 27 w rejonach podgórskich.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
16: Witajcie, tu Joanna Kulik.
17: Tu Artur Andrusz.
18: Tu Grażyna Wolszczak.
19: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
20: Artur Żmijewski.
21: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
22: RMF Classic.

Muzykę do serialu Ekstradycja skomponował Jerzy Satanowski. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Wakacje z mitami. Około 14.30 poznamy i laureata i rozwiążemy dzisiejszą zagadkę. Zostańcie ze mną. A teraz odwołam się jeszcze do wywiadu, którego Matt Damon udzielił magazynowi The People. Jak wiecie, aktor wciela się w rolę główną w nowym filmie Christophera Nolana, Odyseja. Dziś debiutuje w polskich kinach. Być może ktoś z was już był na przedpołudniowym seansie. Czekam na wasze wrażenia z niecierpliwością. No a ja odwołam się do wywiadu w magazynie People, w którym Damon podkreślał, jak bardzo cała ekipa pracowała sprawiedliwie, na równych zasadach. Ani on, ani reżyser filmu nie otrzymywali specjalnego traktowania. Jak powiedział, to był najtrudniejszy film, w jakim zagrałem. Praca nad nim przypominała prawdziwą wyprawę. Gdy było zimno i mokro, odwracałem głowę i widziałem, że Chris jest tak samo przemoczony i zmarznięty jak cała reszta. To słowa Matta Damona, który opowiadał o kulisach powstania i kreacji swojej głównej roli w filmie Christophera Nolana. Mam nadzieję, że uda wam się w ten weekend dotrzeć do kina na Odyseję Nolana. Będziemy się cieszyć także z waszych recenzji. Ślijcie na redakcja@rmfclassic.pl. A już teraz Paul McCartney.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ich rodzinne motto to zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Psst, szabla i strój sarmaty nie są obowiązkowe.
4: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
6: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
6: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
9: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.

Tu RMF Classic, za chwilę finał dzisiejszego konkursu Wakacje z mitami, a teraz muzyka Fryderyka Chopina. Przy fortepianie Rafał Blechacz, popłynie Mazurek, C-dur, opus 24, numer 2.

0: To piosenka Eurythmics, którą w tej wersji gra The Hampton String Quartet. Usłyszycie ją w serialu Wednesday. 14:33 na zegarach, czas na finał dzisiejszego konkursu Wakacje z mitami. Laureatem został pan Łukasz, który już teraz odpowie na zasadnicze pytanie i odsłoni tajemniczą postać greckiej mitologii. Zapraszam na finał.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Kto był bohaterem dzisiejszego wydania konkursu?
2: No oczywiście mówimy tutaj o królu Itakii Odysseuszu.
0: Zgadza się, to jest poprawna odpowiedź. No i proszę nam opowiedzieć o swoich wspomnieniach związanych z mitologią, a sięgają młodzieńczych lat z tego, co czytam.
2: Tak, zgadza się. Gry komputerowej. To była gra komputerowa Zeus, Pan Olimpu, gra strategiczna. No i tam generalnie była cała historia mitologii opowiedziana ze świetnym polskim dubbingiem przede wszystkim. Różne rzeczy powodowały, że ten klimat no, był taki niesamowity.
0: Pobudzał wyobraźnię, tak?
2: Zdecydowanie i też te powiedzenia, na przykład jak węzeł gordyjski, praca Syzyfa, mieć Ariadny, no naprawdę dużo takich właśnie frazeologizmów, które występowały w mitologii. No i też u Parandowskiego.
0: Wspominał pan też taki tekst z gry, który no, sprawdza się także w życiu. Pamięta pan ten fragment o Syzyfie?
2: Do tyłu i do przodu, do tyłu i do przodu czuję się jak Syzyf.
0: To właśnie. To czasami opisuje taką naszą pozorną codzienność. Widzę też pana zainteresowania bajkami Disneya lat 90., które nawiązywały do tych bohaterów mitologicznych. Przypomni pan, o kogo chodzi dokładnie?
2: Generalnie tak, jeśli chodzi o serial, no to chyba wiele osób, przynajmniej z moich lat, z mojego rocznika, wychowywało się na taki serial jak Herkules i Xena. A ponadto Disney też wykorzystał mitologię no właśnie w tej animacji Herkules. Też swoją drogą piękna piosenka Natalii Kukulskiej, no i ogólnie piękny podkład muzyczny.
0: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za przypomnienie tej gry. Być może część naszych słuchaczy także przypomniała sobie.
2: Przypuszczać, że tak, a jeżeli nie, no to gorąco polecam.
0: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za przypomnienie tej gry. Być może część naszych słuchaczy także przypomniała sobie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

Muzyka Nigella Hessa, fragment soundtracku z filmu Lawendowe wzgórze, a na skrzypcach zagrał Joshua Bell. Tu RMF Classic, właśnie dziś wielki dzień premiery filmu Christophera Nolana, długo oczekiwana produkcja Odyseja z Mattem Damonem w roli głównej wchodzi do kin. Dziś do tego tematu powrócimy także w magazynie Kierunek Lato, który rozpocznie się po godzinie 15. Przed mikrofonem przywita się Magda Juszczyk. A ja bardzo dziękuję tym, którzy wzięli udział w wydaniu konkursu Wakacje z mitami. Dziś opowiadałam o Odyseuszu. To na cześć dzisiejszej kinowej premiery filmu Nolana. Tym, którzy wzięli udział w konkursie, bardzo dziękuję. Będzie jeszcze szansa na finał. Zapraszam Was już w poniedziałek od godziny 11. A teraz piosenka z filmu Romana Polańskiego, Frantic. To utwór I've Seen That Face Before, Grace Jones i muzyka Stora Piazzoli. Jadwiga Polus, miłego popołudnia i wspaniałego weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.
15: Tu RMF Classic. Zbliża się godzina 15.
16: Prognoza pogody w RMF Classic.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Dziś na wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie zaś duże z większymi przejaśnieniami. Postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 do 33 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
19: Nazywam się Marla Radowicz.
20: Tu Igor Herbut.
21: Tu Krzysiek Zalewski.
22: Cześć. Cześć, tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
23: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Aleksandra Desplata z produkcji serialowej niewielkiej, zatytułowanej Reżim. Kate Winslet za rolę w tym serialu nominowana była w ubiegłym roku do Złotego Globu. W RMF Classic rozpoczynamy nasz popołudniowy program, który będzie bardzo wyjątkowy.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Tak właśnie będzie. Będziemy szukać rozmaitych ścieżek i tropów, ale wyjątkowość wydania dzisiejszego programu Kierunek Lato zasadza się na czymś zupełnie innym. Przede wszystkim przywitam się z wami serdecznie po wakacyjnej w życiu prywatnym przerwie na radio. Stęskniona witam się z wami, Magda Juszczyk, a nasz wakacyjny magazyn dzisiaj w tej wyjątkowej odsłonie dlatego, że o godzinie 16 odwiedzi nasze studio pewien niezwykle utalentowany artysta. To aktor o szerokich możliwościach, wielkim talencie, który widzowie serialu 1670 po prostu pokochali. Z okazji premiery trzeciego sezonu tego właśnie serialu Dobromir Dymecki pojawi się w naszym studiu. Postać, którą zagrał, nosi imię Bogdan, a tak się składa, że dzisiaj są imieniny Bogdana, więc bardzo serdeczne życzenia składam słuchaczom, którzy tak mają na imię, a my dzisiaj będziemy tworzyć program razem ze słuchaczami, bo to wy wcielacie się dziś w scenarzystów trzeciego sezonu serialu, bo być może zainspirujecie twórców do jakichś rozstrzygnięć. Wiadomo, że drugi sezon zakończył się dla postaci Bogdana nie najbardziej fortunnie, no ale spróbujemy być może dzisiaj odwrócić bieg spraw. Na dobry początek i taka bajkowa atmosfera nam się przyda. Muzyka z bajkowego filmu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Bądźcie z nami do godziny 20:00.

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: 20 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
7: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: To prawda, nie zgubicie się z nami, jeżeli zdecydujecie się spędzać lato z wspaniałym podcastem, który na stronie internetowej www.rmfclassic.pl jest do waszej dyspozycji. To podcasty z rozmów Artura Andrusa w ramach jego cyklu Niedomówienia. Natalia Grzeszczyk, która zna te rozmowy jak własną kieszeń, szuka dla nas właśnie na lato najciekawszych momentów spotkań Artura Andrusa z jego gośćmi. I dzisiaj pora na Jana Miotka, specjalistę od polszczyzny i bardzo niebanalną postać.
0: Niedomówienia bis, czyli najciekawsze fragmenty rozmów Artura Andrusa w RMF Classic.
2: Interpunkcja to jest w ogóle, panie Arturze, mój konik. Ja daruję Morze Bałtyckie przez Z kropką, ale głupio postawiony prześlig mnie bardzo, bardzo denerwuje.
3: Ma swojego krasnala. A jak ktoś ma swojego krasnala we Wrocławiu, to znak, że wiele dla tego miasta znaczy.
2: Już w latach 60. była swoista moda na Wrocław. Już się mówiło wtedy, nie wiem czy w całej Polsce, ale w moich Tarnowskich Górach się mówiło Wrocław, miasto ludzi młodych, tam są ludzie zewsząd, jest taki bardziej demokratyczny, antihierarchiczny. Więc rzeczywiście, jeśliśmy nie szli, mówię o teraz moim pokoleniu, nie szliśmy na Politechnikę do Gliwic, czy na medycynę do Zabrza, do Kitnicy, tylkośmy wybierali albo jakąś filologię, albo rolnictwo, albo prawo, tośmy raczej wtedy wszyscy szli do Wrocławia.
3: Oczywiście była to rozmowa o polszczyźnie, w tym o ruchu odbudowy średnika.
4: W skrócie ROŚ, albo na przykład
2: chętnie bym stanął na jego czele, tak jest.
4: Zróbmy średnik wielkim znów.
2: Bo panie redaktorze, ja jestem apologetą polskiej interpunkcji. Naprawdę ona się nam udała. W 1936 roku została oparta na kryterium składniowym. Wie pan, nie tam, gdzie ci się głos zawiesza. Składnia. Koniec zdania. Kropka, przecinek. Naprawdę polska interpunkcja jest doskonała.
3: Ale była to również rozmowa o śpiewaniu.
2: Moim pierwszym dyrygentem był rodzony tata, który był nauczycielem, ale on jednocześnie zawsze prowadził chór. On był zawsze tym panem od muzyki. Proszę mi wierzyć, że kiedy się spotykam ze starszymi od siebie uczniami mojego taty, tarnogórzanami, to oni wszyscy wspominają skrzypce i ten smyczek i tak mojego tatę widzą.
4: Tata grał na skrzypce?
2: Grał na skrzypce. Panie redaktorze, każdy absolwent czy przedwojennego seminarium nauczycielskiego jak mój tata, czy powojennego, to zmienił nazwę, liceum pedagogiczne, to Krzysztof Dałczewicz przecież kończył liceum pedagogiczne, niech się go pan spyta. Każdy musiał grać na skrzypcach. Gra na instrumencie była tak samo ważnym przedmiotem w seminariach nauczycielskich jak chór, jak śpiew w ogóle, tak? No. No więc grał na skrzypcach też. Tata był pierwszym dyrygentem, w chórze szkolnym pod dyrekcją taty śpiewałem, a na Uniwersytecie Wrocławskim na trzecim roku zapisałem się z kolegami moimi najbliższymi do chóru Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapisała się również Tereska Taczanowska, moja koleżanka ze studiów, i myśmy sobie małżeństwo wyśpiewali. Ja o mojej żonie muszę powiedzieć, że chociaż oczywiście ona była koleżanką z roku, ale myślę, że nie stalibyśmy się małżeństwem, gdyby nie chór. Zawsze lubię mówić, matrymonialnie połączył nas chór Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Wie pan, jakie teraz będą oblężenia przeżywały chóry różnych akademickie po takiej informacji?
2: No, tak. Że tam sobie byli tym małżeństwem nie pierwszym, nie drugim, tylko coś 14 czy 15.
4: Informacja.
3: Całą rozmowę Artura Andrusa z profesorem Janem Miotkiem znajdziecie na rmfclassic.pl i na rmfon.pl.
0: Podsłuchajmy jeszcze raz. Najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czuję, szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. Naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już dziś po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po fragment jesieni z czterech pór roku Antonia Vivaldiego. Claudio Abbado dyrygować będzie muzykami angielskiej orkiestry kameralnej.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
1: No i doczekaliśmy się. To właśnie dzisiaj na polskie ekrany wchodzi najnowszy film Christophera Nolana. Film, na który mam wrażenie cały świat czekał już od miesięcy. Odyseja. Jeżeli mogę wam coś sugerować, to wybierzcie kino z technologią IMAX, by doświadczyć tego wydarzenia filmowego. Homer, fantastyczna obsada, no i oczywiście kunszt reżyserski Christophera Nolana. Na premierze filmu w tym tygodniu widzowie, zupełnie przypadkowi ludzie, tak ekspercko wypowiadali się do mikrofonu RMF Classic o tym, co właśnie na pokazie premierowym zobaczyli.
2: Bardzo mało jest takich filmów monumentalnych, dlatego trzeba korzystać i na taki film na pewno wybrać się do kina, zwłaszcza w IMAX-ie, gdzie można naprawdę docenić to doświadczenie.
3: Mi się podobało bardzo. Nie jestem fanem kina akcji, także robi duże wrażenie.
4: Sama historia, jakoś to nie zmieniło nic w moim życiu, ale sposób zrobienia filmu, nakręcenia i wszystko, to mnie najbardziej poniosło.
5: Ja jestem zachwycony. Trochę porażony przez Nolana, no, po raz kolejny. Nolan udowodnił, że nie ma co w niego wątpić.
6: Myślę, że nawet największy malkontenci będą musieli w końcu przyznać, że Nolan po prostu jest współczesnym geniuszem kina.
5: Jakieś takie głosy nawet bojkotu się pojawiają, że żeby bojkotować ten film przez obsadę, ale uważam, że jeżeli ktoś zbojkotuje, ten film to będzie żałował.
3: Znajomość historii bardzo pomaga. No trzeba w napięciu, świetna gra aktorska.
2: No ja tutaj jestem fanem na pewno Matta Damona i Anne Hathaway. Odyseusz i Penelopa.
3: Też technicznie ja pracuję w postprodukcji, więc zwracam uwagę na to, na te nieostrości, na to, jak zostały wykorzystane w montażu. Montaż jest świetny moim zdaniem.
5: Zdjęcia Hoyte van Hoyte ma ten IMAX po całości. Każda przygoda na tych wyspach. No nie mam słów troszeczkę. No.
3: Sound design bardzo dobry, aczkolwiek momentami za głośny. Także bardzo intensywne kino.
6: Warstwa wizualna, no to jest coś, co jest znakiem rozpoznawczym Christophera Nolana, ale tym razem faktycznie ten dźwięk wgniótł mnie po prostu w fotel. Były takie sceny, nie chcę spoilerować, które dokładnie, aż po prostu czułem fizyczny dyskomfort, bo czułem się, jakbym był w tej scenie, więc to napięcie było tak silne, że no, powodowało dreszcz na całym ciele. Niesamowicie ten film jest udźwiękowiony i to jest właśnie jeden z tych powodów, że nie da się ocenić dźwięku, nie będąc w kinie. W domu, nawet jeżeli ma się w miarę dobry sprzęt, to tego nie odda. Ten film trzeba oglądać w kinie. Muzyka jest fantastyczna.
5: No muzyka Goransona, może to nie jest poziom Oppenheimera, bo nie jest na tyle charakterystyczna, ale dodaje tych wrażeń wizualnych. Nie jest aż tak wyrazista jak w Oppenheimerze.
3: A mnie się podoba bardzo.
7: Mnie również.
5: Tu nie ma takiego motywu przewodniego i czegoś takiego mi zabrakło. A poza tym super.
6: Goransson doskwiera sama w sobie. Nie bez powodu jest najbardziej nagradzanym kompozytorem w kinematografii, wyprzedzając takie legendy jak Hans Zimmer, który również świetnie z Christopherem Nolanem współpracował. Podobają mi się wplecenie tych współczesnych motywów, no i szczególnie postać tutaj Travisa Scotta jest tak cudowną klamrą, która właśnie spina tą współczesną muzykę z epopeją.
2: To była po prostu piękna opowieść o miłości.
8: A nie o wojnie.
2: O stracie. No ta wojna była tylko tłem.
5: Dla mnie to jest film o wojnie i o porzuceniu jakichkolwiek przekonań, też wiary jakiejkolwiek wszechpojętej.
2: Raczej bym właśnie tutaj nie skupiał się na tej wojnie. Ona ma być tylko pretekstem do opowiedzenia tej historii o rodzinie, o ojczyźnie nawet.
5: Wojna to jest taki temat też aktualny i po raz kolejny Nolan udowadnia, że potrafi tą aktualność obierać w inne w ogóle historie. Tak Oppenheimer wtedy, teraz Odyseja i to wszystko jakoś tak się wpisuje w czasy, w których żyjemy.
8: Więc chyba nawet mocniej niż w Oppenheimerze.
5: No bardziej brutalnie i tam to się opierało na jakichś tak przenośniach i tak dalej, a tutaj jest no dosłownie.
1: Skoro słuchacie stacji prezentującej najpiękniejszą muzykę filmową i skoro widzowie po premierze filmu Odyseja opowiadali przed momentem do mikrofonu RMF Classic o soundtracku, to pora posłuchać fragmentu tego, co stworzył Ludwig Göransson w najnowszym filmie Christophera Nolana. Odyseja od dzisiaj w kinach.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Dziś temperatura maksymalna od 28 do 33 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27 stopni. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, a zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, na zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
15: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
16: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
17: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
18: Joanna Sinelli i Sonia Biluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
19: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kierunek lato w RMF Classic.
1: Witamy w studiu gościa, którego dzisiaj w programie oczekiwaliśmy. Dobromir Dymecki zaszczyca nas swoją obecnością.
2: Witam serdecznie.
1: Nie jest sam. Jesteśmy właściwie na pokładzie wszyscy. Natalia Grzeszczyk za konsoletą, która pozwoli nam stworzyć tutaj wspaniałą atmosferę imieninową. Jest Natalia Ryba, która panuje nad relacjami w mediach społecznościowych. A wszystko to dlatego, że zagrałeś postać, której imię to Bogdan. A dzisiaj są imieniny Bogdana.
2: Imieniny Bogdana i chyba na wejściu trzeba życzyć każdemu polskiemu Bogdanowi wszystkiego najlepszego.
1: Czytasz w moich myślach.
2: Bogdanowie, to tak się zmienia? Bogdany? Bogdany, łączcie się.
1: A w gruncie rzeczy nie padło hasło tytuł serialu 1670. Wydaje nam się, że wszyscy mają ten serial w swoich głowach, ale trzeba to odnotować. Trzeci sezon, premiera. I my wracamy trochę dzisiaj do twojej postaci, która w tym serialu, no, chyba podbiła serca. Moje na pewno. I tak się składa, że finał drugiego sezonu nie wskazuje na to, że możemy liczyć jakoś szczególnie na kontynuację tego spotkania. Jest w sumie zagadkowe to zakończenie.
2: Zagadkowe i otwarte. I pozostawia wiele pola do interpretacji i różnych domysłów. I z tego tytułu też tutaj się spotykamy, żeby oddać państwu głos i żeby państwo mogli sobie troszkę pofantazjować, co temu Bogdanowi się w trzecim sezonie przydarzy.
1: Bo tak jest, że nasi słuchacze zabawić się mogli w scenarzystów serialu 1670.
2: Absolutnie, tak. I napisali różne pomysły, które najprawdopodobniej wykorzystamy w kolejnych sezonach.
1: Naprawdę?
2: To był żart, oczywiście.
1: Bo już deklaracja, którą można wziąć serio. A ja tylko powiem...
2: Nie, to są prawa autorskie, żeby było jasne. Tak nie zrobimy.
1: Powiem, że przez 2 godziny jesteś z nami. Wchodźcie, drodzy słuchacze, do mediów społecznościowych, bo wszystko tam zobaczycie. A serial 1670 na pewno się dzisiaj pojawi w rozmaitych aspektach. Natomiast Dobromir Dymecki jako artysta jest najbardziej smakowitym kąskiem w tym programie.

0: Dobromir Dymecki. Powiedziałam wam dzisiaj, drodzy słuchacze, że to aktor o naprawdę wielu talentach. Okazuje się, że oprócz tego, że jest aktorem teatralnym, filmowym i gwiazdą serialu 1670, Dobromir Dymecki zna się na języku jak nikt. Lingwistyczne też talenty przejawiłeś w kontekście odmiany imienia Bogdan.
1: Tak, sprawdziliśmy to.
0: W liczbie mnogiej, bo dzisiaj są imieniny Bogdanów, a więc...
1: A więc i Bogdani...
0: I Bogdanie, i Bogdany.
1: I Bogdany. Wszystkie formy są możliwe.
0: Apelowałeś o to, żebyście stworzyli plemię.
1: Ty zaproponowałaś świetną nazwę. Bogdani. To brzmi jak plemię. I miejmy nadzieję, że takie plemię Bogdan w Polsce już powstaje. I ja mogę stanąć na jego czele.
0: Padł tutaj też pomysł, byśmy w RMF Classic stworzyli kiedyś audycję z udziałem Dobromira Dymeckiego. Bezsenność w Adamczysze. Dobrze, że to poszło w eter, bo nikt już nam tego nie zabierze.
1: Mamy to, będziemy pracować nad tym projektem, pomysłem i którejś nocy was zaskoczymy.
0: A tymczasem,
1: nie znacie dnia ani godziny.
0: A tymczasem zaskakujący będzie trzeci sezon serialu 1670. Nie wiemy, jakie są rozstrzygnięcia scenariuszowe. Premiera
1: wy nie
0: już
1: wiecie,
0: niebawem.
1: Bo ja wiem.
0: To wiesz, jak rozmawiać trzeba z psem. Natomiast to są te stare piosenki sprzed lat. Natomiast nowe twoje wcielenia wymyślili nasi słuchacze.
1: Tak.
0: I można odwołać się do tego, co przysłali nam słuchacze na Instagram, na Facebook, na wszystkie media społecznościowe. I mamy taki pierwszy głos. Ktoś, kto zabawił się w scenarzystę serialu 1670 i wizualizuje nam los Bogdana, którym stałeś się w tej produkcji.
1: Świetnie.
2: Dzień dobry, mój ulubiony Dobromirze Dymecki. Co do Dory o trzecim sezonie 1670. Z trailera widać, że Jan Paweł wysyła chłopów na księżyc i dlatego ja myślę, że wszyscy te chłopi zginą, jak to zwykle bywa z genialnymi pomysłami Jana Pawła, a ostatecznie na księżyc chyba poleci tylko Bogdan, bo nie będzie potrzebował tlenu, bo jest opętany przez diabła i już na tym księżycu zbuduje nową Polskę, którą tak kocha. Przeniosą się tam wszyscy szlachcice, bo na księżycu nie będą musieli udowadniać swojego pochodzenia. No i chyba jeszcze Bogdan ożeni się z kosmitką. Ale w końcu wszystko dobrze mu się ułoży, ja jestem pewna w tym.
0: Żeniaczka z kosmitką?
1: Nie no, świetny pomysł. Świetny.
0: Ja nie wiem, co scenarzyści serialu na to, jeżeli słuchają no, naszej audycji,
1: muszą
0: wpadną
1: słuchać
0: w kompleksy.
1: I to już na pewno w 18 sezonie 1670 musi się wydarzyć. Bogdan jako astronauta lecący na Marsa, żeniący się z kosmitką, rozumiem, że nawet chyba z jakąś reptilianką, tak? Po ciemnej stronie Księżyca można w to wpleść różne teorie. No.
0: Ale przecież to jest sprzeczne z fundamentem tej postaci, bo Bogdan przecież, jak sam mówi, lubi wykluczać innych.
1: No, ale właśnie teraz będzie prawdziwym księżycownianinem. No, teraz założy.
0: Po prostu wąska specjalizacja lingwistyczna robi wrażenie.
1: No, Polska jest za mała, przecież wiemy o tym, więc eksplorowanie Księżyca i tam założenie swojej kolonii i właśnie tego plemienia Bogdani. Świetny pomysł. Gratuluję wyobraźni. Coś z tego weźmiemy na pewno.
0: No i znowu deklaracja, nie wiem co o twórcy serialu 1670. Przypominamy, że premiera trzeciego sezonu już lada moment, a w studiu RMF Classic Dobromir Dymecki.

0: reclamă. Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Ścienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.

0: Dobromir Dymecki w studiu RMF Classic. Spotykamy się w związku z wyzwaniami artystycznymi, jakie finał sezonu drugiego serialu 1670 pozostawił, ponieważ zakończenie, jak powiedziałeś, jest otwarte, a nasi słuchacze wymyślają, zgłaszają propozycje twojego postaci, udziału twojej postaci w kontynuacji tej całej historii. Możecie pisać, drodzy słuchacze, na mój adres magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl, jeśli macie do zaproponowania alternatywną wersję tego, co wymyślają scenarzyści tego serialu. On dużo zyskuje przy zamążpójściu, tak o tobie powiedziano w tym serialu, o twojej postaci, o Bogdanie. I ja w związku z tym chciałam powiedzieć, że ty prywatnie...
1: Research taki prywatny i ktoś tak powiedział.
0: Mogłoby tak być.
1: To jednak zyskuje dopiero przy zamążpójściu.
0: Oczywiście to jest pułapka, zlewa się często życie postaci, którą wy, aktorzy, gracie z wami prywatnie. Miewasz takie doświadczenia?
1: Na szczęście mi się jeszcze nie zlało i w skrzydłach Husa nie chodzę po ulicy, ale kto wie, mamy przed sobą sezon trzeci, może mi się teraz zleje i państwo pod koniec sierpnia zobaczą mnie w zbroi biegającego po Mokotowie, bo tam jest...
0: Ale chciałam przywrócić ten cytat, że dużo Bogdan zyskuje przy zamążpójściu. W studiu RMF Classic jest trochę dziewczyn. I żadna jeszcze nie zdążyła wyjść za ciebie za mąż w trakcie naszego spotkania podczas tej audycji, a już bardzo zyskałeś w ogóle w naszych oczach, bo okazuje się, że i Strausa doceniasz i mówisz językami świata. Zobaczymy, co nasi słuchacze, wykorzystując ten twój talent, wymyślają w związku z alternatywną wersją zdarzeń z serialu 1670.
2: Wyobrażam sobie historię Bogdana następującą. Bogdan rusza do Wrocławia i po drodze w miejscowości Miłoszyce spotyka kobietę, Zofię. Zofia będzie kobietą jego marzeń, będzie ucieleśnieniem wszystkich polskich wartości i w następnym sezonie Bogdan w końcu się ożeni. Założy rodzinę i będzie miał czwórkę wspaniałych dzieci, które będą na wspomnienie o Szwedach pluć na ziemię. Natomiast jego historia zakończy się szczęśliwie i stworzy cudowną, piękną polską rodzinę.
0: No i jak ci się podoba taka?
1: No świetna, świetna wersja. Czyli idziemy tropem takim po drugim sezonie, że Bogdan wciąż szuka żony. Znajduje żonę Zofię, czyli tak...
0: Niesłomianą.
1: Niesłomianą i o imieniu jego siostry, więc tak blisko rodziny szuka. Miłoszyce. Pozdrawiamy Miłoszyce. Chyba nigdy nie byłem w Miłoszycach, ale no, skoro wybieramy się do Wrocławia, to może faktycznie trzeba przejechać przez Miłoszyce i rozejrzeć się, czy tam jest jakaś Zofia być może. No ciekawe. Tak, czwórka dzieci... No, brzmi to jak Bogdan, ale pytanie jest, czy pod Miłoszycami była jakaś bitwa.
0: To, ale ja też nie wiem, czy
1: to jest kluczowe.
0: Miłoszyce są lepsze niż ten kosmos, który był wcześniej tutaj rozegrany przez naszą słuchaczkę. Przypominam, adres, na który można zgłaszać własne pomysły. Pomysły na Bogdana.
1: Można też Miłoszyce przenieść na Księżyc. To też nie ma... dlaczego nie? Wziąć po prostu ludzi, Zosię, rodzinę i wszystkich zabrać na Księżyc.
0: Cały czas się tutaj zastanawiamy, czym podkarmiać można wyobraźnię i fantazję. To jest takie zagadnienie, które mnie nurtuje, ale wydaje mi się, że do wspomagania wyobraźni dojdziemy jeszcze podczas naszego spotkania z Dobromirem Dymeckim. Do godziny 18 jesteś z nami w studiu, a ja przypominam adres magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Kto ma lepszy pomysł na Bogdana, niechaj pisze.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99, teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19, teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Po reklamie.

0: Tommaso Albignoni, trzeci koncert opus 9 na 2 oboje w RMF Classic, a w naszym studiu Dobromir Dymecki, którego ślady wizualne obecności w naszym radiu możecie oglądać na mediach społecznościowych, co niniejszym polecamy.
1: Tak.
0: Będzie teraz trochę poważnie.
1: O kurczę, no dobrze, nie spodziewałem się. Co się dzieje? Opowiadaj, co się dzieje.
0: Zastanawiam się tutaj, gdy przygotowywałam się do tego naszego spotkania.
1: Tak.
0: Jak to właściwie jest z tym, co masz w sobie, jeśli chodzi o talenty aktorskie? Mhm. Jeżeli widzi się ciebie w poważnym repertuarze, czy filmowym, czy na deskach teatralnych i potem się zaznaje rozkoszy obcowania z postacią Bogdana w serialu 1670, to się czasami można w tej wyobraźni na temat twoich narzędzi aktorskich pogubić, bo to, co jest komediowe, może się wyłaniać z tego, co jest w tym twoim aktorstwie dramatyczne. Czy to jest jakaś schizofreniczna układanka aspektów talentu, jakbyś to określił?
1: Czy to jest schizofreniczne? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, znaczy, no ten zawód na tym polega, że raz się gra komedię, raz dramat. Oczywiście można zostać zaszufladkowanym i być aktorem komediowym albo dramatycznym, albo można też takiego wyboru po prostu dokonać, bo są tacy aktorzy, którzy wolą coś nad czymś, czyli wolą bardziej komedię niż dramat i tak dalej. I powtarzam to już od lat do znudzenia, że bardzo lubię różnorodność i nie daję się i walczę z tym, żeby nie zostać zaszufladkowanym. I ja sobie bardzo cenię akurat to, tak nieskromnie powiem, w mojej pracy, że robię rzeczy różne. I że właśnie nie są to tylko komediowe rzeczy, ale są też to dramatyczne rzeczy, historyczne. Lubię też objętościowo różne rzeczy, to co też już mówiłem, lubię grać epizody na przykład, co aktorzy często, kiedy mają do czynienia z epizodem, mówią, a nie, bo to za małe, albo, a ja lubię takie pojedyncze mikrozadania. Więc staram się w tym bogactwie tych różnych propozycji, które do mnie przychodzą, no, wybierać te rzeczy, które mnie najbardziej interesują, ale ta różnorodność jest dla mnie kluczowa. Więc jeżeli ty to nazywasz schizofrenią,
0: to, ja tego nie powiedziałam.
1: Mówiąc w skrócie, schizofrenia interesuje mnie najbardziej.
0: Kiedy pojawia się finał drugiego sezonu serialu 1670, to efekt tej właśnie rozmaitości twojego talentu jest taki, że to otwarte zakończenie, ta niepewność, czy wrócisz w trzecim sezonie, jest elementem smutnym. Jedno otwarte oko zwiastuje, że być może mamy szansę jeszcze się z tobą spotkać, ale nasi słuchacze nie czekają na premierę serialu i stwarzają rozstrzygnięcia dla twojej postaci, postaci Bogdana, i dzielą się z nami swoimi koncepcjami.
2: Bogdan, spragniony wrażeń, wyruszy w długą podróż, czumując na wyspę o nazwie Malta. W krótkim czasie zostaje członkiem zakonu maltańskiego, walnie przyczyniając się do przeniesienia stolicy z Mdliny do Valletty. Jego wizerunek będzie przelewany na płótno przez samego mistrza Caravaggio. Mimo chwały Bogdana żywot kończy się marnie. Podczas hutu zakrapianej imprezy stracił kontrolę i skrócił o głowę mistrza zakonu maltańskiego. Wkrótce zawisnął na szubienicy wśród innych zdrajców zakonu. Jego ciało zostało ekshumowane do Adamczychy.
0: No i jak ci się takie rozstrzygnięcie podoba?
1: Bardzo mi się takie rozstrzygnięcie podoba, bo jak widać, Bogdan będzie miał wpływ na historię świata. No to jest fantastyczne. No takiego bohatera szukamy i o takiego bohatera walczymy. Kogoś, kto będzie miał wpływ. Bogdan by w tym takim tutaj zaproponowanym wątku odzyskał sprawczość i wreszcie dokonałby czegoś wielkiego. Oczywiście różnie to możemy interpretować, czy to jest wielkie, ale wydaje mi się, że byłoby to gdzieś na pewno w zainteresowaniach Bogdana.
0: Wyobraźmy sobie, że to dopiero początek propozycji naszych słuchaczy. Spływają maile. Adres przypominam: magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Czekamy na wasze propozycje, pomysły na los Bogdana w kontynuacji 1670.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Po reklamie.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Dziś na wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, a na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 do 33 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Tam od 23 do 27 stopni. Wiatr wieje słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
7: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna,
8: Maciej Szturk, Andrzej Seweryn.
9: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jest 17 lipca, imieniny Bogdana, a my w studiu RMF Classic gościmy aktora, który wciela się w postać Bogdana w serialu 1670. Dobromir Dymecki jest z nami.
1: Witam ponownie.
0: Rozmawiamy sobie już drugą godzinę, a w tak zwanym międzyczasie odsłaniasz nam poza obecnością mikrofonu tajemnice różne związane z percepowaniem chociażby twojej postaci. Mhm. To oczywiście jest ważne w kontekście tych wariantów, jakie słuchacze nam przysyłają, scenariuszowych pomysłów na twoją postać. Można mieć jakieś rozmaite odbiory z założeń scenariusza w sezonie pierwszym i drugim. Różnie widzowie reagują na to, co stworzono dla twojej postaci?
1: Różnie, bardzo różnie i czasami jest to bardzo zaskakujące, ponieważ publiczność tak pokochała Bogdana, że chce też dla niego jak najlepiej. A że drugi sezon Bogdana, no dla Bogdana nie był najłatwiejszy, stracił oko i po właśnie ta strata oka w widzach wywołała jakieś wielkie politowanie dla Bogdana. Pojawił się nawet hashtag Bogdan deserves better, czyli widownia wolałaby jednak oszczędzić Bogdana i jakoś takim z wielką czułością patrzy na Bogdana, co jest dla mnie bardzo, bardzo miłe.
0: Swoją drogą to wszystko podlega gustom i można dyskutować, co jest lepsze, który moment jest lepszy. Mnie zastanawia, dlaczego nikt nie komentuje, a właściwie w naszej rozmowie nie pojawił się wątek używek, które miały w gruncie rzeczy wpływ na rozstrzygnięcia scenariuszowe dla twojej postaci. Tak. Ale ja sobie wypisałam bardzo ciekawe...
1: Mówimy o grzybach w pierwszym sezonie, tak?
0: Tak.
1: Kiedy się Bogdan najadł grzybów. I zaprzyjaźnił się ze swoim ojcem, który był kozą.
0: A najlepsze jest też to, że po gorzałce bywa agresywny, tak jesteś opisany, co znaczy twoja postać jest tak opisana. Ciekawa jestem...
1: No to jak każdy Polak, nowego, to ten bohater, tak. Wiesz, tutaj się nie mierzy z niczym nowym, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Gorzałka jak gorzałka, no wiemy, co z mózgiem robi.
0: Swoją drogą takie oldschoolowe jest to słowo, gorzałka, a co na to nasi słuchacze? Piszą maile.
1: Czy piją gorzałkę? Może takie.
0: Myślę, że wszyscy są sfokusowani na to, by ci wymyślić jakieś rozstrzygnięcia na trzeci sezon serialu 1670, bo rozmawiamy przed premierą. Mamy kolejne zgłoszenie od naszego słuchacza albo słuchaczki.
2: Bogdan po obudzeniu się zyska wielkie siły za sprawą kapelusznika. Zawędruje do Warszawy, gdzie nocne życie pochłonie go na amen. Karczmy, zantuzy, teatr dworski będą jego nową Adamczychą. Zapragnie zostać wielkim artystą, najsłynniejszym Bogdanem w Polsce. Zawojować pałace, dwory i trafić pod strzechy. Ze swoją autobiografią zaczynającą się od słów: miałem sporo lat, gdy usłyszał o mnie świat.
0: I co to w tobie wywołuje, taka propozycja?
1: Dobrze. Co to wywołuje? No, powiem szczerze, fantastyczna też wizja Bogdana artysty, który odkrywa swoje talenty. No i co ja mogę powiedzieć, żeby nie zdradzając, a jednak powiedzieć odrobinę, jednak zdradzić.
0: Tak. Naprawdę? Posuniesz się do tego?
1: Oczywiście. I teraz to powiem. Żartowałem oczywiście, nie powiem. Natomiast Bogdan odkryje w sobie pewien talent. To mogę powiedzieć. Jaki i do czego? No to już niestety więcej nie powiem. To już trzeba oglądać.
0: No to będziemy oglądać.

0: Dobromir Dymecki w studiu, przy konsolecie Natalia Grzeszczyk i ja, Magda Juszczyk, rozemocjonowana, wyznam teraz coś. Obejrzałam cały serial, już zupełnie bez tych emocji, jakie towarzyszyły premierze, zarówno pierwszego sezonu, jak i drugiego. I przyglądałam się już tak bardziej analitycznie poszczególnym scenom. I wyznam, że tak w zaciszu właśnie serca zrodził się we mnie wielki podziw dla całej tej produkcji, dla wszystkich składowych, dla pomysłów, dla rozstrzygnięć, dla dynamiki, dla odwagi w serialu 1670. Gdybyś miał nie pojawić się, bo twoja postać na koniec drugiego sezonu, nie wiadomo jaki będzie jej los w przyszłości, gdybyś miał się nie pojawić w tym trzecim sezonie, czułbyś, że właśnie pozbawiono cię udziału w najwspanialszej podróży, jaka jest obecnie do przeżycia?
1: Absolutnie tak. No, ten serial to jest moment, czy coś, co jest w moim życiu bardzo ważne. I gdyby Bogdana zabrakło, to wydaje mi się, że miałbym takie poczucie wielkiej straty. Ale też to, co dla mnie jest najważniejsze, to chyba to, że też publiczność tak bardzo pokochała Bogdana i lubi Bogdana i nawet to, co teraz się dzieje i to jest bardzo miłe, że ludzie spekulują, wymyślają historię dalej Bogdana, bo jakoś dla mnie to jest najważniejsze, bo jednak nasz zawód jest po to, żeby być dla ludzi, żeby właśnie ludzie nas oglądali, inspirowali się, czy przeżywali z nami historię naszych bohaterów. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo miłe.
0: Ja będę poważna teraz.
1: No, proszę bardzo.
0: Bo oprócz tego, że serial ma taką właśnie rozrywkową funkcję, to nie do pominięcia jest ta funkcja krytyczna. Te przywary nasze narodowe, ale też ludzkie, które ośmieszacie, oswajacie. Gdyby się na tym skupić w trzecim sezonie, jakie cechy zawarte w twojej postaci, w postaci Bogdana, chciałbyś, aby żyły dalej w kontynuacji tej opowieści?
1: W trzecim sezonie? Czyli tak
0: ksenofobia? Zostawiamy?
1: Czyli takie pytanie mi zadałeś, żebym tak troszkę jednak powiedział, co w trzecim.
0: Widzisz, jakie mam sposoby.
1: Próbujesz tylnymi drzwiami.
0: Ale jesteś czujny, myślałam, że się uda.
1: żeby mnie zwiedzić. Nie, ja mogę wszystko powiedzieć.
0: Ksenofobię zostawiamy, prawda?
1: Zostawiamy, tak, ale w zaskakujący sposób.
0: Martyrologia, co z nią? Uwielbienie dla martyrologii?
1: Martyrologię też zostawiamy, ale też w zaskakujący sposób. No i co? I można odpowiadać nie odpowiadając?
0: Można. No, naprawdę niebanalny przeciwnik.
1: Widzisz, ja, to jest tak, że ja mogę wszystko powiedzieć. Przecież co za problem? Nie powiem. No tylko, że tak, później ty już nie będziesz tego oglądała, no bo już będziesz wiedziała. No to już
0: coś będę oglądać, uzależniłam się.
1: Publiczność też będzie już wszystko wiedziała, powiedzą, a ten to gra to po co to oglądać? No więc ja nie mogę nic powiedzieć, żeby państwu nie robić tej przykrości, no bo to jednak jest, wiesz, ogromne zaskoczenie zawsze. No. Ja, przynajmniej ja też tak lubię oglądać coś i być w tym i to przeżywać.
0: Moje ukochane zdanie w serialu to polska scena nietolerancji dopiero raczkuje, tak jest przedstawiany ten świat, więc pytam, co z tą naszą przywarą narodową jako nietolerancją? Ocalamy ją? Piętnujemy w trzecim sezonie?
1: Tego będzie mniej. O. A nie, w ogóle tego chyba nie będzie. Znaczy, przynajmniej w moim wątku to akurat mamy tutaj się...
0: W twoim
1: skoro
0: wątku
1: już mnie
0: się...
1: tak bierzesz tymi łyżkami, tak to próbujesz.
0: Mamy propozycje od słuchaczy. Piszą maile, nagrywali głosówki i teraz posłuchamy kolejnego pomysłu na postać Bogdana. Ten pomysł ujawniony zostanie przez kogoś z grona naszych słuchaczy.
2: Z tego, co pamiętam, to on zmarł w drugim sezonie, więc moim zdaniem wróci jako duch i będzie płatał wszystkim figle podczas różnych wydarzeń czy przygód. Będzie robić tak jak w tym spektaklu Sen nocy letniej, będzie miał specjalny pył i będzie sprawiać, że ludzie nieoczekiwanie między sobą będą się zakochiwać i później będzie to odwracać.
0: Sen nocy letniej się pojawi.
1: To świetnie, świetnie, że to zostały te dwa wątki tak ze sobą splecione. To faktycznie jak w śnie nocy letniej postać puka, który tak troszkę czaruje i zmienia losy bohaterów. Ciekawe, natomiast co mogę powiedzieć? Bogdan będzie materialny, wciąż jednak Bogdan nie. Pomimo tego, że w drugim sezonie było dużo różnych, prawda, duchów, zjaw i postaci niematerialnych, tak jednak Bogdan zostanie materialny.
0: Rydwany Ognia teraz Wangelisa w RMF Classic. Podoba ci się?
1: Rydwany Ognia zawsze są dobre. Gdziekolwiek.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.

0: Dobromir Dymecki, aktor teatralny, filmowy, również aktor wcielający się w postać Bogdana w serialu 1670 jest naszym gościem. W dniu imienin Bogdana tańcujemy jakoś werbalnie wokół tej postaci, a 5 sierpnia czeka
1: premiera.
0: Premiera trzeciego
1: na Netflixie
0: sezonu. Powiedziałeś to słowo. Poczucie humoru tutaj się pojawia, gdy nie jesteśmy na antenie. I ja bym chciała jednak serio o tym poczuciu humoru w serialu
1: poważnie porozmawiać. Porozmawiać poważnie o poczuciu humoru.
0: Czy mamy w Polsce poczucie humoru do tego stopnia, by te wszystkie napiętnowane przywary narodowe były dla nas zabawne?
1: Nie mamy w ogóle poczucia humoru. Jesteśmy smutnym narodem.
0: Mhm. Ale serio mówisz teraz?
1: No, chciałaś serio. Chciałaś serio, więc mówię serio. Że absolutnie żadne poczucie humoru nas nie obowiązuje. Jesteśmy smutni i tacy musimy pozostać.
0: Ty się śmiejesz.
1: Serial jest...
0: Ale wiesz, ja naprawdę się martwiłam o losy twórców Macieja Buchwalda, Kordiana Kądzieli.
1: A o nich to się nie musisz martwić, oni sobie świetnie radzą.
0: No tak, ale przecież wsadzają kije w mrowiska.
1: Tak.
0: Robią po prostu...
1: Ale kariery robią, no to fajnie, wiesz, no. Nie, no tak już serio mówiąc, zupełnie poważnie, no to z poczuciem humoru jest wiadomo różnie, każdy ma swój gust i swoje poczucie humoru, ale...
0: No ale wiesz, tak jak o mentalności się mówi, no to można takie narodowe poczucie humoru wyodrębnić po premierach dwóch sezonów tego serialu?
1: Wiesz co, to jest w ogóle zagadnienie troszkę bardziej ogólne, to znaczy wśród twórców. Przez wiele lat panowało przekonanie, że komedia nie jest tym takim najbardziej wartościowym gatunkiem. I oczywiście mieliśmy takie zjawiska jak chociażby Bareja, który właśnie też robił taką komedię, która była komedią, nie wiem czy jest taki gatunek, ale społeczną, która jakby mówiła też o rzeczach społecznych, poważnych, naśmiewała się z nas jako społeczeństwa. Naśmiewała, no w sensie pokazywała jakieś przywary. Później w latach 90. robiłem teraz już poważnie ważną analizę. W latach 90. 91, 97 zaczęły powstawać. Nie, no żartuję. Mieliśmy, no przez to, że się otworzył rynek i mieliśmy tutaj wiele...
0: Dziki kapitalizm,
1: ale też wiele rzeczy przyszło z zachodu i pojawiły się różne trendy na komedie romantyczne i takie poczucie humoru dużo lżejsze, którego pewnie się uczyliśmy i cały czas się uczymy.
0: Było koszmarne wszystko.
1: Ty to powiedziałaś, mi nie wypadało tego powiedzieć. Natomiast teraz wracamy do komedii i tych komedii, i to naprawdę takich komedii śmiesznych i fajnych, powstaje wiele i wydaje mi się, że 1600 też się w to wpisuje swoją oczywiście oryginalnością, bo i temat, i styl opowiadania, i czasy, w których 1670 się dzieje, jest bardzo oryginalne i eksperymentalno, wręcz wyjątkowe, więc...
0: Ja bym powiedziała, że tam jest sporo szarży i nie wiem, czy nasi słuchacze w tych pomysłach...
1: W mojej wypowiedzi było dużo szarży.
0: Też, oczywiście, nie odbiegasz od poziomu, który się już pojawił jako właściwy w tym serialu, ale nasi słuchacze też mają pomysłowość i wyobraźnię. Posłuchamy jeszcze jednej propozycji dotyczącej twojej postaci, postaci Bogdana. Propozycja od kogoś z naszych słuchaczy.
2: Dobromir będzie jeszcze bardziej szlachetną postacią, w ogóle zacznie być szlachetną postacią i zacznie wszystkich godzić ze sobą. Jako taki duch będzie wcieleniem, ucieleśnieniem dobra i będzie wszystkich jednoczyć, oby. A potem będzie twist, oczywiście to będzie wszystko takim cliffhangerem zakończony katastrofą, która nam grozi. O, bo to się nie może udać od razu.
0: No i co ty na to?
1: No świetnie.
0: Fajny głos.
1: Połączył Bogdana z Dobromirem, że Dobromir będzie Dobromir, bo to imię to przecież niosący dobro i pokój, więc Bogdan byłby prawdziwym Dobromirem. Na razie pojawiła się tylko u nas Dobrusia, opętana Dobrusia.
0: No właśnie.
1: To jest wspaniałe imię dla kogoś opętanego, prawda?
0: Tak, i wspaniała scena. Też na szarży zbudowana.
1: Tak. Ale ciekawe. Natomiast czekajmy.
0: 5 sierpnia premiera trzeciego sezonu serialu 1670. My jeszcze się pojawimy w studiu RMF Classic z Dobromirem Dymeckim.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albersbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: Dobromir Dymecki w studiu RMF Classic przed premierą trzeciego sezonu serialu 1670. Rozmawiamy o wielu różnych sprawach i o postaci Bogdana, a dzisiaj są imieniny Bogdana.
1: Tak.
0: Wspomniałeś o tych modelowych, emblematycznych wyobrażeniach na temat poczucia humoru. Kiedy mówimy o polskiej komedii, no to natychmiast rodzi się skojarzenie z kinem Barei. Ale ja wyznam ci, i to będzie też moja prośba do tego, byśmy poszerzyli tutaj też świat skojarzeń. Wyznam ci, że Kordian Kądziela, który jest współreżyserem serialu, ale też autorem filmu LARP.
1: Kojarzę tego chłopaka.
0: Fajny. Widzisz, fajny, że chłopak. Używam tego słowa, które jest karykaturą komunikacyjną. Jest to artysta, który po komedię sięga jak po naprawdę duże wyzwanie. Zapytałam go, czy zna taki film Orzeł kontra rekin na premierze jego filmu LARP. I on mi powiedział, że ten twórca, czyli Taika Waititi, jest dla niego niezwykle istotny. I ja sobie teraz w tej rozmowie naszej uświadamiam, że rozmawiamy cały czas o chłopackim świecie. Mhm. Czy Bareja, czy Taika Waititi, to są mężczyźni. Mhm. A dzisiaj jest 17 lipca. Rocznica śmierci Joanny Kołaczkowskiej, która jest królową poczucia humoru w Polsce. I chciałabym do tego wątku wejść. Na ile wy, tworząc ten serial, jesteście w świecie męskich zabawek, a na ile widzisz tam jakąś kobiecą duszę w tym poczuciu humoru, z którym obcujemy w serialu 1670?
1: No to świetny temat poruszyłaś. Zaczynając od Joanny Kołaczkowskiej, to był nieprawdopodobny talent. Nieprawdopodobny. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o polskie poczucie humoru, to skecze z Janą, ja nigdy nie miałem szansy poznać Janny, ale to są rzeczy, które mogę faktycznie oglądać wielokrotnie. To znaczy ten poziom improwizacji i takiego zmysłu komedii, właśnie też nieopartego wcale na żadnych jakby chwytach, gagach, czymś wymyślonym, tylko takiej czystej, płynącej energii, no to jest naprawdę coś, co mi jakoś potwornie imponuje i możemy naprawdę mówić o jakimś nieprawdopodobnym talencie. Więc to jest naprawdę wielka strata. Natomiast jeżeli chodzi o 1670, no tak jest, że faktycznie mamy dwóch reżyserów i nie mamy kobiety reżyserki, natomiast to nie wiem, czy jest to w jakikolwiek sposób można to stematyzować. To znaczy my mamy silne kobiety, mamy postać graną przez Kasię Herman, moją siostrę Zofię, mamy Anielę graną przez Martynę Byczkowską i te postaci, które one kreują, no to są bardzo wyraziste postaci w tym świecie, więc ten głos kobiet, zresztą postać Martyny jest taką jedną z ulubionych w ogóle postaci, takich wyrazistych. Zresztą, znaczy Kasi Herman również. Więc nie sądzę, żeby ten głos tutaj męski był jakoś przeważający w tej całej historii. Natomiast kobiet robiących komedię w Polsce, no faktycznie chyba jest mało.
0: Miałam przyjemność i zaszczyt spotkać się kiedyś z Joanną Kołaczkowską w programie telewizyjnym. Była bardzo spokojna i zupełnie nie zabiegająca o zabawność swojego istnienia w tej sytuacji. Pytałam ją, czy kobieta na takiej scenie kabaretowej ma w Polsce łatwo. Mówi się przecież cały czas o tym aspekcie wyglądu. Kiedy chcesz być komiczna, to troszkę naruszasz to, jak wyglądasz. Jadwiga Basińska w Mumio też ryzykuje tę kobiecą atrakcyjność. I wydaje mi się, że w chłopackim świecie macie mniej do stracenia. A w serialu 1670 te motywy żartowania z kobiet też są bardzo interesujące i dlatego chciałabym słuchaczom polecić, jeśli nie widzieli, pierwszy sezon i drugi, i to też, jak traktujecie wy motyw kobiecości w tej produkcji serialowej, za co ja jestem bardzo wdzięczna, bo to jest też odważne i bardzo rozbójnickie.
1: Tak, no staramy się o to dbać, jeżeli no te wszystkie jakby toksyczne postawy męskie są na pewno obśmiewane i w nas, jako w twórcach, mówię o tej stronie męskiej, bardzo dbamy o to, żeby ta równowaga była i żeby te wszystkie toksyczne wzorce właśnie jakby no...
0: Piętnować
1: po prostu.
0: 5 sierpnia spotykamy się z trzecim sezonem serialu 1670. Dobromir Dymecki był dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam do oglądania i komentowania później i zabawy i wszystkiego, co najlepsze. I Bogdanom oczywiście życzymy wspaniałych imienin.
0: Wspaniałych. Natalia Grzeszczyk zrealizowała audycję. Natalia Ryba wszystko zraportowała w mediach społecznościowych, tak. A ja nazywam się Magda Juszczyk. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza

0: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji. RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Łodzi.
1: Wakacje na Piotrkowskiej to projekt, który przez całe wakacje wypełnia Łódź muzyką, tańcem, teatrem, humorem i spotkaniami pod gołym niebem. Ulica Piotrkowska oraz jej najbliższe okolice stały się przestrzenią bezpłatnych wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Od rodzin z dziećmi, przez miłośników koncertów i stand-upu, aż po tych, którzy po prostu chcą dobrze spędzić letni wieczór w mieście. W ramach tegorocznej odsłony cyklu Wakacje na Piotrkowskiej odbędą się jazzowe wtorki. W środowe wieczory w pasażu Rubinsteina wystąpią artyści prezentujący szerokie spektrum repertuaru, od jazzu i swingu przez muzykę klasyczną, aż po poezję śpiewaną. W czwartki stand-up, w piątki potańcówki z muzyką na żywo i silent disco. W soboty natomiast Songwriter Łódź Festival i Balkon na 102, czyli szereg wydarzeń poświęconych muzyce elektronicznej, podczas którego wystąpią Łódź DJ-e i producenci z balkonu przy Piotrkowskiej 102 wybrzmią house, techno i muzyka elektroniczna, które na kilka godzin przejmą rytm centrum Łodzi. Na finał baśniowa Piotrkowska w niedzielę w samo południe.
0: RMF Classic w Łodzi 105 FM.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Po reklamie.

0: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Do 19 lipca trwa festiwal Fredro w Łazienkach. Dzisiaj o godzinie 19 w amfiteatrze w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie prezentowane będą przez Teatr Klasyki Polskiej Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. Mówią aktorzy Ksawery Szlenkier i Marta Dylewska.
2: Tu mamy do czynienia z taką miłością bardzo świeżą, pierwszą, młodą, taką, która odbiera rozum. Mam przyjemność ogromną grać Aniele, a wybrankiem serca Anieli jest, jak wiemy, Gustaw, pięknie kreowany przez
3: Kolegę. Choć nie wprost i nie od razu.
2: Nie, tak.
1: O jakąś pretensję usłyszałam.
3: No tak, bo ja, żeby wreszcie usłyszeć to tak na
2: ale
3: koniec,
2: ono jest przecież...
3: to tam się trzeba półtorej godziny mocno napocić.
2: Ale serce wiedziało wcześniej.
3: Serce wiedziało wcześniej, dokładnie.
2: Zagłosami
3: mam wrażenie, że to
2: byłeś.
3: Jest teza Fredry ukryta w tym, że serce wie wcześniej. I my możemy mieć swoje pomysły, idee, koncepcje i tak dalej, ale serce wie wcześniej. I ostatecznie to poruszenie serca, ten odruch, nie? On wygrywa na koniec.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
1: Właśnie dzisiaj do polskich kin wchodzi film, który nosi tytuł O czym sobie nie mówimy. A ja wam opowiem w paru słowach, a właściwie zdaniach o tej produkcji, którą zobaczycie w całym kraju, ale ja będę miała dla warszawskich słuchaczy podwójne zaproszenia na projekcję. Carlo i Eliza mieszkają w Rzymie. Tworzą z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona natomiast to utalentowana, błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestyle'owych. Do tego trwającego od 2 dekad związku wkrada się coraz więcej rutyny i dystansu. Aby odzyskać dawną energię, para decyduje się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół Anny i Paola oraz ich 13-letniej córki Wittorii, inteligentnej, dociekliwej i ekscentrycznej nastolatki. Okazuje się, że także oni przeżywają poważny kryzys, który najbardziej odbija się na dziewczęce. Wittoria, która nie może dogadać się z rodzicami, znajduje oparcie w Carlu, nawiązując z nim bliską więź. To dopiero początek nadchodzących problemów, a zobaczycie je na ekranie, jeżeli do kina się wybierzecie. O czym sobie nie mówimy od dzisiaj w naszych kinach, a do Warszawy na projekcję dowolnie wybraną w jednym z kin mam podwójne zaproszenia. Możecie pisać do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. A teraz oddamy głos Eni. Orinoco Flow.

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Wolny dzień dla lekarzy po nocnym dyżurze. Takie zarządzenie wprowadzić zamierzało Ministerstwo Zdrowia, o czym zawiadamiało 17 lipca 1956 roku Życie Warszawy. Minister zdrowia dr Stachelski wspominał również o planach zlikwidowania nakazów pracy dla absolwentów wyższych uczelni medycznych. Przypomnijmy, przydział pracy zobowiązywał wszystkich podjąć pracę we wskazanym miejscu, często na drugim końcu kraju. I choć nakazy pracy zniesiono w 1958 roku, w zawodach medycznych obowiązywały jeszcze przez kilka lat. O makabrycznym żarcie pisał 17 lipca 1966 roku Ekspres Wieczorny. Wrocławianka Ludwika R. otrzymała powiadomienie o śmierci męża będącego na wczasach nad jeziorem Śniadrwy. Kilka godzin później nieboszczyk zjawił się w domu i z uśmiechem stwierdził, że chciał sprawdzić, czy żona będzie po nim bardzo rozpaczać. To on rozpaczał, ale pogotowie ratunkowe udzieliło mu pomocy. Tymczasem Wiech, czyli Stefan Wiechecki, z okazji 15 urodzin warszawskiego CDT-u wspominał jego otwarcie. Tłum był tak wielki, że ruch zatrzymano od Nowego Światu do Marszałkowskiej. A po paru dniach na stoiskach pojawiło się dużo niewiast w stanie błogosławionym, kupujących bez kolejki. Zbyt dużo, co wzbudziło podejrzenia. I słusznie, bo jak wykazały kolejkowe obdukcje, miały zamiar rodzić jaśki i poduchy z pierza, którymi wypychały sukienki, aby stanąć poza kolejnością. Czyli Polak potrafi. 17 lipca 1976 roku wszystkie gazety pisały o rozpoczynających się Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Życie Warszawy poświęcało olimpiadzie dwie strony, podobnie Kurier Polski, który zamieścił encyklopedię olimpiady. A Totalizator Sportowy przekonywał w reklamie, że kupując zakłady Totolotka należysz do licznej rodziny sympatyków sportu. Za to 17 lipca 1986 roku Kurier zamieścił sprawozdanie z nalotu sanepidu na warszawskie bary. Ścierki w ruch, wołali kierownicy, widząc kontrolerki zakładające w progu białe fartuchy. Słoneczny Przykruczej i Złota Kurka przy Marszałkowskiej przeszły nalot celująco. Było czysto i smacznie. Najgorzej wypadł Ambasador, którego nazwa bądź co bądź zobowiązywała do wyższego standardu.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Wybieramy kierunki rozmaite, a ja jestem pod wrażeniem najnowszego filmu Christophera Nolana i idąc za ciosem mogłabym was wysyłać do Itaki albo do Odysei. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy macie gdzie obejrzeć ten film, do którego zaangażowane zostały najnowsze wynalazki, które służą przeżywaniu sztuki filmowej, bo to wciąż, choć mechaniczna, bardziej niż zazwyczaj, sztuka filmowa. Odyseja w kinach od dzisiaj. Sporo słów wypowiedzianych zostało na naszej antenie w związku z tym, że słuchacze, widzowie po premierze filmu podzielili się z nami swoimi wrażeniami. Możecie wejść na nasze media społecznościowe i tam znajdziecie materiał, w którym kilka opinii zaprezentowaliśmy. Przy okazji polecam też ścieżkę dźwiękową z tej produkcji. Ona może zrobić na was wrażenie. Ludwik Göransson jest autorem tej muzyki. Jeżeli widzieliście, możecie pisać do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. A teraz sięgniemy po piosenkę. Kate Bush, jak zwykle, przepięknie nas uraczy wichrowymi wzgórzami.

0: To muzyka, którą Dirk Brasse skomponował do serialu zatytułowanego Koniec defilady. Bardzo interesująca swoją drogą propozycja, nominowana w pięciu kategoriach do nagród Emmy, a w naszym radiu możecie liczyć na taką selekcję najpiękniejszej muzyki filmowej. Magda Juszczyk, to ze mną spędzaliście dzisiaj czas od godziny 15. Bardzo wyjątkowe wydanie programu wakacyjnego magazynu, które zaszczycił swoją obecnością aktor Dobromir Dymecki. Możecie powidoki tego naszego spotkania w studiu odnaleźć w mediach społecznościowych. Wierzę, że sporo przyjemności mieliście również wy z tego spotkania. Do usłyszenia już jutro. Mówię wam miłego wieczoru, życzę wam miłego wieczoru i mówię wam to do usłyszenia, wierząc, że będziecie ze mną.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.

0: reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.
11: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o amerykańskiej limuzynie i zielonej bramie prezydenta Czechosłowacji. Otto Paweł, czyli Otton Popper, syn Czeszki i drobnego żydowskiego handlarza Leona Poppera, opisywał, jak ten ostatni, pisał o nim zawsze ładnie, tatuś, w latach 30. XX wieku w Pradze został sprzedawcą odkurzaczy szwedzkiej firmy Electrolux. Zrobił oszałamiającą karierę finansową jako nagradzany międzynarodowy rekordzista w sprzedaży. Nic dziwnego, że błyskawicznie rodzinie całej poprawił się poziom życia w przedwojennych, bogatych skądinąd Czechach. Do tego stopnia, że tatuś szył sobie garnitury u najlepszych krawców i strzygł włosy u najdroższych fryzjerów. A na dodatek, jak wspominał Otto Paweł, kupił amerykański samochód. Co prawda nie była to najnowsza limuzyna, ale w każdym razie wóz amerykański marki Buick. Mamusia załamała ręce i jęknęła. Ależ Leonku, co ty będziesz robił z takim autem? Kto będzie nim jeździł? Ja, odparł tatuś z ogromną pewnością siebie, chociaż wiedział, że to nieprawda. Ilekroć bowiem cokolwiek w życiu prowadził, zawsze kończyło się to katastrofą. A że samochód jest duży, doskonale wiedział. Przecież nawet jego szef, dyrektor generalny, pan Koralik, tak potężnego auta nie posiadał. I o to chodziło. Ale nic w życiu nie jest proste. Czytamy dalej. Prowadzenie takiego wozu było niezwykle trudne. Musieliśmy więc na niedzielę wynajmować sobie szofera. Tośka Valente. Był to wysoki blondyn, sympatyczny gość. Miał przy tym do tatusia świętą cierpliwość. Woził nas przez lany do Krzywoklatu na ryby. Mój tatuś siedział obok niego i nieustannie udzielał mu rad, jak ma jechać. Inny tatusia by zabił. A Tosiek Valenta uśmiechał się tylko zakłopotany. No i stało się. Pewnego razu tatuś namówił go, by dał mu poprowadzić samochód właśnie przez lany. Tosieczku, daj mi kierownicę, niech i ja sobie poszoferuję koło zamku pana prezydenta. Chodziło oczywiście o prezydenta Czechosłowacji. Mamusia krzyczała z tylnego siedzenia, że nie ma mowy, ale na próżno. Tatuś na pełnym gazie wziął zakręt przed zamkiem. No i oczywiście nie zdołał wyprowadzić i wpadł prosto w zieloną bramę pana prezydenta. Cóż, finał był mało luksusowy. Odciągnął nas stamtąd krowi zaprzęg i nasza Ameryka opuściła na pewien czas drogi państwowe.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 17 lipca. Dzisiaj słońce wzeszło o 4:50, a zajdzie o 20:42. Dzień będzie trwał 15 godzin i 52 minuty, a to już o pół godziny krócej niż w najdłuższy dzień w roku. Ciekawie wygląda dzisiejsza koniunkcja ciemnego sierpa Księżyca z planetą Wenus. Jednak oba te obiekty szybko schowają się pod horyzontem. Umożliwi nam to jednak obserwację słabszych obiektów. Patrząc na rozgwieżdżone niebo, widzimy tysiące gwiazd oraz delikatną smugę Drogi Mlecznej, czyli galaktyki, w której się znajdujemy. Jest to skupisko około 200 miliardów gwiazd, wielu gromad gwiazdowych, a także pyłu i gazu. Zaliczana jest do galaktyk spiralnych z poprzeczką, choć o tym, jak wygląda, wiemy dopiero od niespełna 100 lat. Wszystkie widoczne nieuzbrojonym okiem gwiazdy należą właśnie do niej. Już w starożytności ludzie zaczęli w wyobraźni łączyć liniami jasne gwiazdy ze sobą. Powstawały wtedy kształty, które przypominały ludzi, zwierzęta czy przedmioty codziennego użytku. Tak powstały gwiazdozbiory, którym Grecy nadali charakter mitologiczny. Kolejne pokolenia astronomów dokładały swoje gwiazdozbiory lub zmieniały te już istniejące. Między innymi Jan Heweliusz, gdański astronom, wprowadził na niebo aż 7 gwiazdozbiorów, wśród których możemy znaleźć Tarczę Sobieskiego, Rysia czy Psy Gończe. Ale dopiero w latach 20. XX wieku podzielono niebo na 88 gwiazdozbiorów, ułatwiając współczesnym orientację na sferze niebieskiej. Same gwiazdy różnią się też między sobą, przede wszystkim jasnością, ale i kolorem. Na jasność gwiazdy wpływają najczęściej dwa czynniki: ile taka gwiazda produkuje energii i jak daleko się od nas znajduje. Bo nawet najjaśniejsza gwiazda, ale bardzo odległa, będzie ledwo widoczna na niebie. Z kolei kolor gwiazdy daje nam informację o jej temperaturze powierzchniowej. Czerwone gwiazdy to względnie chłodne obiekty o temperaturze powierzchni sięgającej 3000 stopni, zaś niebieskie to najgorętsze gwiazdy o temperaturach sięgających 20 000 stopni. Dla porównania, nasze Słońce ma zaledwie 5,5 tysiąca stopni, choć w jego wnętrzu temperatura wzrasta do 15 milionów. A to i tak niewiele w porównaniu do wybuchu supernowej, gdzie temperatura przekracza 100 miliardów stopni. Można się poparzyć.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Założenie świetlicy dla niezamożnych dziewcząt i internatu, wspieranie uczennic w znalezieniu pracy, pomoc naukowa, korespondencja z byłymi wychowankami. Członkinie koła nawiązują także współpracę ze Służbą Narodową Kobiet i w 1920 roku organizują szwalnie dla żołnierzy. Kontaktują się z kołem Chyliczanek, absolwentek szkoły gospodarczej wyższego stopnia, i wspólnie organizują obchody ku czci patronki. Rok później angażują się w akcję Komitetu Polka Repatriantom i przejmują opiekę nad dzieckiem repatriantów, 12-letnią Irynką Wojczakówną. W 1925 roku staraniem Towarzystwa Oświatowego imienia Cecylii Plater z Berkówny powstaje seminarium kształcące przyszłe nauczycielki. Koło byłych wychowanek zostaje radą opiekuńczą tworzącego się seminarium. Byłe wychowanki piszą o swoich osiągnięciach w jednodniówce. Koło nasze podjęło się stałej opieki moralnej i materialnej nad uczennicami mającego powstać przy naszym współudziale Seminarium dla Nauczycielek Ludowych Towarzystwa Oświatowego imienia Cecylii Plater z Berkówny. Uczęszczające na pierwszy kurs dziewczęta w liczbie 40 są bez wyjątku córkami ludzi niezamożnych, w znacznej liczbie wprost ubogich. Znajdują się w opłakanych warunkach mieszkaniowych, a zatem higienicznych i sanitarnych. Stąd też potrzebują z naszej strony wydatnej pomocy i troskliwej opieki. Dążeniem naszym jest, by personel nauczycielski składał się z samych byłych wychowanek. Na razie jednak znalazłyśmy zaledwie 4 siły fachowe, które mogły ze względu na posiadane kwalifikacje naukowe stanąć do pracy pedagogicznej. Są to koleżanki Felicja Engelmanowa, gimnastyka, Irena Gombrowiczówna, matematyka, Maria Krasowska, francuski, i Irena Tarwacka, fizyka. Irena Możdyńska we wstępie do jednodniówki apeluje o wsparcie materialne seminarium. Na kolejnych stronach pojawia się relacja z jego uroczystego otwarcia i treść przemówień dyrektorki Jadwigi Reutówny oraz profesora Aleksandra Janowskiego. Tu znajdujemy także informacje o aktywnej działalności Ireny. W maju 1923 roku przewodniczącą została wybrana Irena Gombrowicz. Dzięki jej inicjatywom i zdolnościom organizacyjnym koło wzbogaciło swą działalność o nowe formy pracy, przyciągnęło liczne grono byłych wychowanek szkoły i stało się instytucją żywotną i aktywną. Seminarium nauczycielskie istnieje do 1930 roku. Cecylia Plater z Berkówna umiera 6 stycznia 1920 roku. Wszystkim jej działaniom przyświecała myśl: przez odrodzoną kobietę, odrodzona rodzina.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Dziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Prognoza na jutro.
14: Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni Celsjusza, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Około 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
15: Przez całą noc. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak, ale w ogóle niepozowane. Weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz, świetne, a ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym, Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Bory, lasy, góry. Wakacje na łonie natury.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Słuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: Reklama.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Zabierz RMF Classic na wakacje.

Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albersbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspiracje z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Konferencja prasowa przyciągnęła dziennikarzy ze wszystkich mediów. Poza tradycyjnymi ekipami telewizyjnymi, które tłoczyły się w grupkach wokół swoich kamer i długich tyczek zbierających dźwięk oraz reporterami z dużym sprzętem radiowym, było wiele osób z mikrofonami, których kostki oznaczono nazwami popularnych portali. Ci z tyłu siedzieli z notatnikami i szeptali coś między sobą. Elena czekała za drzwiami i w napięciu obserwowała sytuację. Komisarz Rosa nakazał jej być gotową do wejścia w każdej chwili. Najpierw jednak za stołem przykrytym granatowym suknem usiedli jej zwierzchnicy w galowych mundurach, a także rzeczniczka, która nieustannie poprawiała mikrofony oraz coś szeptała do wyższych stopniem oficerów. W oddali kręciła się Aśka. Lena cały czas czuła jej nienawistny wzrok na swoich plecach. Starała się nie spotkać z Aśką spojrzeniem, choć konflikt z koleżanką z pokoju wydawał jej się teraz błahostką.
2: Im mniej powiesz, tym lepiej.
1: Usłyszała za plecami głos Marka i uśmiechnęła się przepraszająco do brata. Jak zwykle ubrany był w kolor khaki i łypał na siostry rozbawionym spojrzeniem, jakby chodziło o psikusa. Przyszedłeś zobaczyć, jak rozbijam się o skały? Uśmiechnęła się krzywo i poprawiła blond perukę. Owciągnęła czarną ołówkową spódnicę i sprawdziła, czy wszystkie guziki beżowej jedwabnej bluzki są dokładnie zapięte. Na wysokich obcasach trudno jej było zachować równowagę, ale Kaja uparła się, że Lena powinna koniecznie założyć do tego stroju szpilki. Była przyjaciółka pożyczyła jej swoje ubranie z czasów, kiedy była jeszcze szczupła i próbowała namówić Lenę, żeby ta zachowała ciuchy. Najwyraźniej prośbę Leny o kostium na konferencję zinterpretowała jako wyciągnięcie ręki na zgodę.
2: Rzadko mogę oglądać cię w takim wydaniu,
1: odparł Marek, zerkając na nią z uznaniem.
2: A poza tym na wojnie trzeba mieć asystę. Gdyby te hieny chciały cię rozszarpać, wyrwę im ciebie z gardła. Bądź pewna.
1: Mój ty bohaterze! Wymruczała i potarła oko, maskując w ten sposób wzruszenie, ale zapomniała, że pomalowała rzęsy tuszem. Prawie nigdy nie robiła sobie make-upu, więc jakaś drobinka wpadła jej pod powiekę i wywołała dyskomfort. Chciałabym mieć to za sobą, wyznała cicho. Tato mocno jest wkurzony?
2: Marek roześmiał się i już wiedziała, że nie jest tak źle. A cała rodzina Silewiczów siedzi pewnie przed telewizorami. Miała nadzieję, że nie popełniła błędu, angażując w tę przebierankę Kaję.
1: Trudno jej będzie teraz zachowywać dystans w stosunku do żony ojca. Była na siebie zła, ale zdecydowała, że pomyśli o tym później. Teraz głupie emocje nie mogły jej rozpraszać. Miała zadanie do wykonania.
2: Ładnie wyglądasz.
1: Marek gadał jak gdyby nigdy nic, ale czuła, że to jego sposób na dodanie jej otuchy.
2: Rosa dobrze to obmyślił. W tym stroju media wybaczą ci wszystko.
1: Tylko dlatego na to poszłam, że nikt mnie nie pozna. Wyburczała niezadowolona, a potem odwróciła się do Marka. A ty długo będziesz mi przeszkadzał? Chcę zebrać myśli. Mogę chociaż na chwilę zostać sama?
2: Skinął jej głową i oddalił się, ale była pewna, że pozostanie w pobliżu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

Abel Korzeniowski, gorąco, bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic.

0: 是我，如果有多张船飞，你会不会跟我一起走？
1: Lato w podróży z RMF Classic.